0: słuchasz radia.
1: Mama always known. Told me, told the truth.

0: Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Aż 52% warszawianek i warszawiaków było w kinie w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Czy to dużo, czy mało, to tutaj nie jest czas na ocenę, ale myślę, że w perspektywie rozwoju platform streamingowych to całkiem dobry wynik. Warszawskie Obserwatorium Kultury stworzyło raport o tym, w jaki sposób warszawiacy i warszawianki korzystają z oferty kulturalnej stolicy. Razem ze mną w Czyli Z jest koordynator tego badania, Kacper Solecki, i dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury Małgorzata Bakalarz-Diverge.
2: Nad kształtem kwestionariusza pracowaliśmy z agencją Ipsos, ale także z profesorem Markiem Krajewskim. To dlatego jest istotne, że profesor Krajewski przewodniczył także zespołowi, który wykonał duże badanie uczestnictwa w kulturze ogólnopolskie, które nazywa się Aktywni i Nieobecni. I to nam bardzo pomaga w tym sensie, że po pierwsze te nasze rozmowy były jakby w szerszym kontekście także, ale po drugie nasz raport oprócz tego, że przegląda się w poprzednim badaniu uczestnictwa, to jest także w dialogu z tym badaniem ogólnopolskim. I dosyć interesujące, jeśli mówimy właśnie o uczestnictwie w kulturze, dosyć interesujące są wątki, które jakby widzimy, że są wspólne dla wszystkich Polaków i Polek, ale są także specyficzne dla warszawiaków i warszawianek.
1: To jest właśnie ciekawe, bo lubimy myśleć o Warszawie jako mieście, które wyznacza jakieś trendy, które być może też jest taką soczewką Polski skupioną w jednym miejscu.
3: Co wyróżnia Warszawę od innych miast, to jest to, że warszawiacy rzadziej korzystają z oferty instytucji lokalnych, czyli domów kultury, w porównaniu z mieszkańcami innych miast. I to wyszło nam w porównaniu naszych danych dotyczących deklaratywnego uczestnictwa czy wyborze oferty lokalnej z tymi badaniami głosowymi.
1: Że w Warszawie mniej z tego korzystamy.
3: Tak, okay. Z racji tego, jak szeroka jest oferta kulturalna Warszawy, o której wspomniałaś. Mm-hmm. Lokalne instytucje kultury pełnią trochę inną funkcję w Warszawie niż w innych miastach.
1: Funkcja takich domów kultury w Warszawie często jest taka, żeby na przykład osoby starsze mogły się ze sobą spotkać, prawda? Czy to jest właśnie ta błędna teza?
2: To jest jedna z niespodzianek. Ja bym tylko chciała jeszcze dodać, że sposób, w jaki badaliśmy uczestnictwo w domach kultury, powoduje, że niełatwo jest akurat te konkretne dane czytać w tym raporcie. Myśmy pytali o to, czy osoba była w domu kultury przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy. No i to powoduje, że nie łapiemy intensywności uczestnictwa. Czyli jeśli ktoś był 300 razy i jeśli ktoś był raz, to zaznaczył taką samą odpowiedź. Warto jest o tym pamiętać, dlatego że te dane mogą na pierwszy rzut oka, jak się tylko otworzy ten raport i zobaczy numerki, to one mogą być mylące. Natomiast to, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, to co jest interesujące, to to, że jednak w rozbiciu na grupy wiekowe, domy kultury przede wszystkim, zarówno domy kultury, jak i biblioteki zresztą, przede wszystkim są miejscami ważnymi dla młodych ludzi. Nasze badanie zaczyna się od 15 roku życia w górę. Te młodsze grupy wiekowe przede wszystkim są obecne jako użytkownicy i użytkowniczki domów kultury. I potem ta intensywność maleje i nie wzrasta, jak wszyscy myślimy czasami, nie wzrasta w przypadku seniorów. To znaczy, to jest tendencja spadkowa aż do samego końca.
1: My chcielibyśmy mieć taki obrazek, nie? To jest bardzo takie upiększające może starość, że osoba starsza korzysta z kultury, chodzi sobie na zajęcia, ma super czas na emeryturze, w końcu sobie lepi z gliny, ale to jest taki ładny obrazek pułapka, w który wpadamy.
2: Ten obrazek jest nieco bardziej skomplikowany i wbrew pozorom często może wyglądać tak, jak właśnie to zaproponowałaś. Dlatego, że seniorzy i seniorki nie pojawiają się znowu tak często w tym badaniu, ponieważ pojawiają się w innych instytucjach. Z naszego innego badania edukacji kulturalnej, wiemy, że osoby w wieku senioralnym, polaryzacja uczestnictwa jest bardzo intensywna. To znaczy są takie osoby, które bardzo korzystają z kultury i to są, śmiałyśmy się, przepraszam za sformułowanie, że to są takie kulturalne recydywistki i tak, na ogół są to kobiety. To są osoby, które mają rozpisany cały tydzień jeżdżenia od instytucji do instytucji, tutaj Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, tam miejsce aktywności lokalnej, tu Dom Kultury, tam teatr, tutaj seans seniora, bo to są na przykład bardzo ważne
1: w kinie
2: kinowe.
1: Luna, pokazy dla seniorów.
2: Na bardzo przykład. Ważne pokazy. Kino Atlantyk też je ma, jest sporo, to jest jakaś bardzo popularna aktywność w tej chwili. Więc z jednej strony są takie osoby, które mają rozpisane tygodnie i to jest ich sposób spędzania czasu i socjalizowania się. Z drugiej strony są osoby, do których ciągle instytucje próbują dotrzeć. I te osoby, co też wiemy z tego badania, ale też i z naszych innych badań, one mówią, że często problemem jest stan zdrowia. Mężczyźni są znacznie mniej widoczni w tych instytucjach niż kobiety. Znacznie bardziej potrzebują tego, więc to jest naprawdę duże wyzwanie społeczne. To jest bardzo niejednorodny obraz, który częściowo rzeczywiście jest tym romantycznym pomysłem na jesień życia i lepienie z gliny i piękne wystawy twórczości amatorskiej, ale z drugiej strony jest znowu opowieścią o wykluczeniu i o samotności, co niesie mnie do tematu, który również wybrzmiewa zarówno w naszym raporcie, jak i w tym ogólnopolskim raporcie, to znaczy takiego słodko-gorzkiego tematu.
1: Do rozmowy o raporcie na temat tego, w jaki sposób warszawiacy i warszawianki korzystają z kultury w stolicy i nie tylko, wrócimy w kolejnych odcinkach Miasta o Świcie.
0: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Tu, czyli Z, w środę. Dzień dobry, 7 minut i będzie 7. Za chwilę zaczynamy śniadanie do łóżka. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że was nie zwiało.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
9: Wygrałem.
8: Słucham?
9: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
8: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
10: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
6: Po reklamie.

0: Silizet. Silizet. Pogoda.
1: Dzisiaj najchłodniejsze będą Suwałki. Tutaj tylko 13 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Najcieplejszy będzie Wrocław i Zielona Góra i Szczecin. Tutaj do 22. Przelotne opady deszczu będą towarzyszyć mieszkańcom wschodniej części i centrum kraju. Na północnym wschodzie też możliwe burze. Uważajcie na silny wiatr, ten szczególnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, ale powieje również w centrum i na Pomorzu Zachodnim.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Jakub Lechowicz.
1: Dzień dobry, w środę, 7 rano minęła, Jakub Lechowicz to ja. Zapraszam Państwa na wspólny poranek przez radio. Tak nieśpiesznie, powoli, chyba o to chodzi. Imieniny Elżbiety, Adriana, Adrianny, Piotra.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Jana, Eugeniusza, Adriana, Adolfa. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę. Zapraszam, razem jesteśmy do 11. Budzimy się razem, gdziekolwiek jesteście. Uważajcie na siebie. Kto musi wyjść z domu, proszę zjeść duże śniadanie, bo naprawdę zwieje Was.

0: 8 minut po 7, Purple Disco Machine i Alison Goldfrapp, czyli Zed Dream Machine, to za nami. Ze względu na rosnący dyskurs dookoła jakościowego snu, Rand Europe zdecydował się pochylić nad problemami ze snem w 16 wiodących światowych gospodarkach i badacze odkryli, że bezsenność może kosztować nas... To, że zdrowie, to tam wiecie, jedno, ale pieniądze. Straty liczą od ponad miliarda dolarów w Portugalii do aż ponad 207 miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, jeżeli chodzi o właśnie tę stratę, to wynosi ona 8,7 miliarda złotych. Niedobory snu przekładają się bezpośrednio na produktywność w miejscu pracy, a pośrednio na dochód danej firmy czy filii. Ale ponoć nie tylko nasz pracodawca traci na naszym skróconym czasie z poduszką w głowie, bo według badań ekonomistów z San Diego jedna dodatkowa godzina snu tygodniowo podnosi zarobki w długotrwałej perspektywie o połowę tego, co dodatkowy rok edukacji. I może właśnie dlatego, że osoby, które cierpią na bezsenność, deklarują, że oddałyby średnio 14% rocznego dochodu, żeby się tego pozbyć. A wiadomo, skoro jest popyt, to jest i podaż. Narodowy test zdrowia psychicznego z zeszłego roku podał, że bezsenność to jedno z najczęstszych zaburzeń snu, które dotyka od 20 do 30% populacji w Polsce i to niezależnie od wieku. Jednocześnie aż 36% Polek i Polaków doświadcza bezsenności co najmniej kilka razy w miesiącu, tylko 26% nigdy. Czyli jednym słowem, gospodarka nasza traci na tym, że się nie wysypiamy, 17 milionów roboczodniówek, 8,7 miliarda złotych.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

wspaniała jest ta dziewczyna. Olivia Dean, Man I Need, czyli Z, 16 minut po 7. To teraz do Wrocławia Państwa zabiorę. 23 lipca Wrocław po raz kolejny zamieni się w najważniejsze miejsce na mapie filmowej Polski, bo przez 11 festiwalowych dni będziemy mogli uczestniczyć w 26 edycji już Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Taurum Nowe Horyzonty. To jest jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych tego lata, które na 11 dni zamieni Wrocław w stolicę światowego kina autorskiego. I tegoroczny program, jak tak sobie obserwuję, to imponuje rozmachem, bo organizatorzy przygotowali, uwaga, 283 filmy z 92 krajów, 43 polskie produkcje i koprodukcje, do tego 622 seanse w kinie Nowe Horyzonty, Dolnośląskim Centrum Filmowym i podczas bezpłatnych pokazów plenerowych na wrocławskim rynku. Do tego, jeżeli nie będziecie mogli pojawić się z jakiegoś powodu we Wrocławiu, to proszę się tym w ogóle nie przejmować, bo część z tego programu będziecie mogli zobaczyć również online, to do 9 sierpnia. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest Światło. Hasło niejednoznaczne, załamujące się i tworzące bogate spektrum barw, dosłownie. Organizatorzy podkreślili, że podobnie został w tym roku skonstruowany program festiwalu i tam właśnie spotkają się różne estetyki, gatunki i filmowe języki. Patrząc na to, że w programie tradycyjnie znalazły się najgłośniejsze premiery światowych festiwali, jak i produkcje odkrywane poza głównym obiegiem, to myślę, że będziecie mieli co robić. Festiwal otworzy zdobywca tegorocznej Złotej Palmy w Cannes, Fjord. To rumuński film, który powraca z przejmującym dramatem moralnym. Pierwszego dnia widzowie będą mogli zobaczyć również Ostatniego konsjerża. Jednym z najmocniejszych punktów programu pozostają sekcje pokazy galowe i mistrzynie, mistrzowie. Tu właśnie tam Pedro Almodóvar czy Lucas Dont, jego obrazy. Nowością programu jest w tym roku sekcja Instytucje, struktury i wspólnoty, poświęcona temu, co buduje społeczne więzi i organizuje nasze codzienne życie. Więc proszę Państwa, zapraszamy do Wrocławia. Od 23 lipca festiwal Taurum, Nowe Horyzonty oczywiście. A u nas teraz Adam Port i Move, 18 po 7.

0: Ania Dąbrowska, jej czekam w Chili Z, 20, prawie 5 minut po 7. My sobie smacznie spaliśmy, a dotarła do nas wspaniała wiadomość prosto z Rzymu, że z Rzym żegna tradycyjne dorożki. Pozostało ich już tylko 16, a władze miasta proponują woźnicom zamianę licencji na uprawnienia taksówkarskie. Proces mają wesprzeć sponsorzy i organizacje ochrony zwierząt. No wspaniale, Rzym likwiduje ostatnie dorożki. Bardzo dobrze.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Letnie odbicia kultury w Chili Z.
4: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
3: Letnie odbicia kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14. Tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Bycie mamą to dar dla Ciebie i od Ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
3: Po reklamie.

Sezon, Dawid Podsiadło. Sezon to trochę jak turnus, nie? Turnus mija, ja niczyja, oby w tym roku nie. 22 minuty i będzie 8, tu środowe, czyli Z. UNICEF od lat robi coś takiego jak lista krajów, w których dzieci czują się najszczęśliwsze. Pierwsza trójka to Holandia, Dania i Francja. Później we wcześniejszych badaniach pojawiały się na szczycie jeszcze Szwecja, Finlandia i Hiszpania. Polska za każdym razem plasuje się w okolicach 30 miejsca. I UNICEF bada wymierne aspekty życia w danym kraju, czyli dostęp do edukacji, problemy zdrowotne, warunki mieszkaniowe. I tutaj dane są w miarę jasne, bo to są dane policzalne, jednak oprócz tego UNICEF pyta dzieci o bardziej subiektywne kwestie, takie jak relacje z rówieśnikami, umiejętność nawiązywania nowych kontaktów czy wsparcie rodzicielskie. I pada też takie bardzo ważne pytanie, które w sumie możemy zadać każdemu. Czy czujesz się szczęśliwy, szczęśliwa? Tak po prostu, niezależnie od tego, co masz, ile twoi rodzice zarabiają. I około 41% polskich nastolatków odpowiedziało, że nie czuje się szczęśliwymi. Aż 82% rodziców badanych dzieci stwierdziło, że ich pociechy są szczęśliwe. 41% nastolatków polskich odpowiedziało, że nie czuje się szczęśliwymi, a 82% rodziców stwierdziło, że pociechy są szczęśliwe. I to pokazuje jedno, że polskie nastolatki i ich rodzice żyją trochę w swoich bańkach i rzadko z tych bańek wychodzą. I oczywiście my chcemy jak najlepiej dla naszych dzieci, tylko pytanie, czy te dzieci tego chcą. Jedziemy na wspaniałe wakacje, ale czy na tych wakacjach będziemy mieli czas dla tego dziecka, na wspólną rozmowę albo nudzenie się? Albo wysyłamy dziecko do najlepszej szkoły, a pytamy, czy ta szkoła jest dobra dla tego dziecka? Pocieszające jest to, że badania pokazują, że dzieci do szczęścia potrzebują znacznie mniej niż nam się często wydaje. Chcą czuć się potrzebne, mieć szansę o coś zawalczyć, zmęczyć się, ubrudzić, potrzebują swobody, zaufania, chcą być wysłuchane, traktowane poważnie oczywiście. Na przykład Finowie od maleńkości ćwiczą się w sisu, czyli niezłomności i hartu ducha i odporności psychicznej i gotowości do walki o swoje. No akurat oni to surowe warunki pogodowe mają i to sprzyja, bo niezależnie od aury dzieci spędzają na dworze jak najwięcej czasu. Holendrzy to tutaj stawiałem na samodzielność, relacje i aktywność też na świeżym powietrzu. To pojawia się pytanie, czy istnieje coś takiego jak sposób na szczęśliwe dzieciństwo w Polsce? Z tym pytaniem Państwa rodziców zostawiam. I gram Ray, czyli Zot. My boy ain't my boy, but I call him that cause it

Mr. Know It All w Chili Z. 10 minut dzieli nas do 8. Środowy poranek spędzamy w towarzystwie Chili Z. O 8 oczywiście powiem wam, co tam z tym wiatrem, co tam z tą pogodą w najbliższych godzinach. Po 8 dalej będziemy grać, a jeszcze przed 8 zmieścił się on, boski Lenny Kravitz. I posłuchajmy go teraz w Chili Z.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Po reklamie.

0: letni chill out. Chili Z. Pogoda.
1: Chmury krążą obecnie nad Mazurami, Giżycko w deszczu, Rucian, Nida w deszczu, Ełk w deszczu, ale też na Podhalu w tej chwili popaduje. Popaduje, tak, ładne słowo. Do końca dnia spodziewamy się tego deszczu głównie w północnej i centralnej części Polski. Na zachodzie dzisiaj więcej przejaśnień. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 13 stopni, najcieplej na zachodzie tutaj do 22. I uważajcie, bo szczególnie nad morzem dalej silnie wieje.
2: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry. Minuta po ósmej. Jakub Lachowicz to ja. Śniadanie do łóżka serwujemy przez radio, wiadomo, jak zawsze. Zapraszam, razem jesteśmy do 11 i gramy tak, żeby każdy był zadowolony.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

Leisure, czyli Z. Take You Higher, to za nami 10 minut po 8, środowy poranek. Dzień dobry Państwu, kto właśnie otworzył oczy albo do nas dołączył. Tymczasem czytam, że Harry Styles został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa za najdłuższą serię koncertów na stadionie Wembley w Londynie. Zagrał tam 12 wyprzedanych koncertów w ramach swojej londyńskiej części trasy Together Together. Poprzedni rekord należał do Coldplay, który wystąpił na Wembley przez 10 wieczorów. Harry Styles poprawił ten wynik o 2 koncerty. Will Manford, przedstawiciel Księgi Rekordów Guinnessa, podkreślił znaczenie tego osiągnięcia. Powiedział, że to jest dowód skali, ambicji i kulturowego wpływu jego występów na żywo, a także niezwykłej więzi, jaką ma ze swoimi fanami. Do tego została odsłonięta specjalna tablica, która upamiętni rekord Harry'ego Stylesa. 12 koncertów, jeden rekord, miejsce w historii Wembley. Ładnie napisali, tylko ja się tak zastanawiam, bo wiecie, rezydentury, ja rozumiem, że nie trzeba jeździć po świecie, że łatwiej zagrać 12 koncertów w jednym miejscu. Zresztą Harry Styles też tłumaczył, że taka forma koncertowania daje większą swobodę twórczą, bo dzięki temu i scenografia, i produkcja, i atmosfera show mogą być dopracowane w większym stopniu. Natomiast fani, którzy muszą dojeżdżać do artysty, żeby go posłuchać, zamiast artysta miałby przyjechać do nich, no tak nie pasuje mi to trochę jednak. Ale Harry Styles nie wykluczył, że będzie powrót do tradycyjnych tras koncertowych. Chce po prostu sprawdzić, jak sprawdzi się inny model koncertowania. No dobra, no to czekamy teraz Madison Square Garden w Nowym Jorku po ślubie Taylor Swift, to chyba już posprzątali. Melbourne, Sydney, São Paulo, Mexico City. A teraz w Chilizat. Hi!

Błażej Król, nie zrobię nic w Chili Z. 18 minut po 18. 1 czerwca obchodziliśmy setne urodziny Marilyn Monroe i z tej okazji kinemateka francuska w Paryżu postanowiła ten jubileusz uczcić, organizując wystawę. Ona jest już otwarta. Tam właśnie pokazano autentyczne nagranie filmowe z 1946 roku na 8-milimetrowej taśmie. To jest krótki film zatytułowany The Girl i pokazuje przyszłą gwiazdę w trakcie pozowania. Niezręczne gesty Marilyn Monroe zdają się ledwo ukrywać brak doświadczenia połączoną z mieszanką jakiejś takiej naiwności, chęci zwrócenia na siebie uwagi. I Marilyn Monroe musiała nauczyć się wtedy wszystkiego. Publiczne ujawnienie, że pozowała nago do kalendarza w 1952 roku, wywołało oczywiście skandal, ale paradoksalnie przyczyniło się do jej dalszej kariery. Niektórzy reżyserzy zaczęli postrzegać ją jako wartość komercyjną ich przyszłych filmów. Później dostała główną rolę w filmie Niagara, pojawiły się kolejne role, ale cały czas gdzieś tam był ten stereotyp, cytuję, głupiej blondynki. Wystawa w kinematece francuskiej unika tego pokazu rozwoju kariery najsłynniejszej seksbomby kina XX wieku, tylko zachęca do wnikliwego analizowania kilku scen z wybranych filmów i celem tej wystawy jest unaocznienie, jak bardzo wizerunek gwiazdy, która reprezentuje jakieś takie sprzeczności Ameryki lat 50. ubiegłego wieku, przesłania autentyczne walory gry aktorskiej Marilyn Monroe, jej niewątpliwego talentu. I najlepiej to obrazuje zdanie pochodzące z filmu Howarda Hawksa: mężczyźni wolą blondynki oczywiście. Marilyn Monroe, pamiętamy, zainicjowała w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak młodsze o parę lat Brigitte Bardot we Francji, rewolucję obyczajową wizerunku kobiety. Więc trzeba im za to, myślę, podziękować, bo to one uwolniły płeć żeńską, między innymi one, od wieloletniego gorsetu patriarchalnej obyczajowości, nakazującej bezwzględną uległość i uzależnienie od wyżej postawionych mężczyzn wpływowych, którzy posiadali władzę. A to, że to, co kiedyś bulwersowało, to dzisiaj budzi nostalgię, to polecam to zobaczyć. Jeżeli będziecie we Francji, do 26 lipca w kinematece francuskiej ta wystawa o Marilyn Monroe. 20 minut po 8 zagrajmy teraz Licky Lee, to akurat muzyka Szwecji, i jej Lucky Again w Chili Z.

0: uśmiechałem się przez ostatnie 3 minuty słuchając tego z wami. Billy Joel i Uptown Girl, czyli Z. Billy Joel, który całe życie miał słabość do przepięknych, przepięknych modelek, dwie z nich nawet poślubił, a między jednym a drugim ślubem powstała ta piosenka Uptown Girl o przepięknej dziewczynie, którą można zobaczyć w teledysku do tej piosenki. Kiedy wraz z kolegami naprawiali samochody, nagle pojawiła się ona, piękna kobieta, i powstała ta piosenka. To było w 83 roku, a zdaje się w 2002 panowie z brytyjskiej grupy Westlife stworzyli swoją wersję i zrobili to bardzo, bardzo podobnie. Ale jednak co oryginał, co mistrz, to mistrz. Za chwilę Milk and Sugar. No właśnie, komuś kawę z mlekiem, z cukrem, coś. To śniadanie do łóżka, wiadomo. Za moment gramy dalej w Chili Z.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
3: Autopromocja.
4: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
1: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.chiliz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
4: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
8: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10%.

0: 20% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyni z bitem.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
8: Na paznokcie.
7: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bajk.
9: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Po reklamie.

Holly Humberstone, Cruel Words. 19 minut i będzie 9. Środowy poranek, słuchacie, czyli Z. Holly Humberstone to za nami. A przed nami premiera wielkiego widowiska, Odyseja Nolana, już wkrótce trafi na ekrany kin. To dokładnie 17 lipca, czyli w przyszły piątek. Matt Damon w roli życia, Robert Pattinson jako genialny złoczyńca. Mamy pierwsze informacje na temat Odysei, ponieważ w poniedziałkowy wieczór w Londynie odbyła się oficjalna premiera, taka uroczysta. Wśród obecnych nie zabrakło właśnie Matta Damona, wcielającego się w główną rolę Odyseusza. Ale także, uwaga, bo to jest gwiazdorska obsada bardzo. Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlie Theron. Między innymi, mógłbym tak długo wymieniać, Travis Scott też. Jedną z atrakcji wieczoru była imponująca replika konia trojańskiego, który wykorzystany był na planie filmu. I choć przed premierą pojawiały się kontrowersje dotyczące m.in. historycznych nieścisłości w strojach czy obsadzenia Lupity Nyong w roli Heleny, to po pokazie przeważają zachwyty. Krytycy nie szczędzą superlatyw, opisując Odyseję jako, cytuję, oszałamiające osiągnięcie i prawdziwą ucztę dla kinomanów. W komentarzach podkreślają, że nawet jeżeli film ma słabsze momenty, to ostatni akt nagradza całą podróż. W opinii Peri Nemirov z serwisu Collider, wspaniała i porywająca adaptacja eposu Homera, w której wyraźnie wyczuwa się charakterystyczny styl Nolana. Naprawdę trudno sobie wyobrazić, by jakikolwiek inny reżyser na świecie był w stanie przenieść ten materiał źródłowy na ekran z takim rozmachem i sercem. Krytycy są zgodni, że obsada filmu też stanęła na wysokości zadania. Na przykład Simon Thompson, dziennikarz filmowy, podkreślił, że Matt Damon dał z siebie wszystko w tej najsilniejszej roli w całej swojej karierze. Do tego wnosi determinację. Tom Holland, wrażliwość i serce. Robert Pattinson, który wciela się w złoczyńcę genialnego, też zebrał entuzjastyczne recenzje. Poczekamy, 17 lipca wszyscy to zobaczymy. Już teraz film zapowiadany jest jako jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych tego roku. I te pierwsze recenzje tylko podsycają oczekiwania widzów i fani Nolana i miłośnicy wielkich widowisk filmowych mogą spodziewać się kina, które, myślę, na długo pozostanie w pamięci. 17 lipca, premiera Odysei Nolana, to będzie coś. 17 minut i będzie 9, Zalia i Leon Krześniak i Ich Lot teraz.

Halos i Simi i w takim właśnie tempie zbliżamy się do 9:00, ta wybije za 10 minut. A przed nami George Ezra, romantyk, który tak pięknie śpiewał kiedyś o Budapeszcie, że to miasto powinno mu porządnie za to zapłacić. To bardzo dobre granie, naturalne, to jest ten nurt tych autentycznie grających chłopaków. Poszedł w tę stronę i bardzo dobrze. Zagrajmy coś z jego debiutanckiego albumu Budapeszt w Chilizat.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
7: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
6: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
15: O, mechanik idzie.
16: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
17: mBank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
21: Volkswagen.
22: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr, 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
23: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
0: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Tízet.
1: Tízet. Pogoda.
2: No, na razie mamy lato w płynie. Zdecydowanie płyn z nieba spada. Szczególnie na północy i w centrum kraju dzisiaj spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Też nie za ciepło będzie, bo 22 stopnie na zachodzie kraju, najchłodniej 12 na Podlasiu. Tak szukam, kiedy się to poprawi, byle wytrzymać do weekendu, kochani. W niedzielę mogą pojawić się 30 w Wielkopolsce i na zachodzie kraju, więc jest jeszcze nadzieja.
1: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: 9 rano minęła w środę. Jakub Lachowicz, dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę śniadania do łóżka w CZ, gdziekolwiek jesteście. Szczególnie uważajcie na siebie na Helu, bo tam wiem, że silnie wieje i pada.
1: Śniadanie do łóżka w CZ.
2: Więc wysyłamy wam pozdrowienia z o dziwo słonecznej Warszawy. Zapraszam, razem jesteśmy do 11. Bakar i Summer Walker na początek. Swoją drogą ładne ma imię ta pani. Summer, lato. Czyli nie tylko lato w płynie, ale i w muzyce.

młoda, czyli za 8 minut po 9, no nóżka chodziła. I właśnie skończyła chodzić. Bardzo dobre granie. W Czyli Z. Środowy poranek spędzamy razem. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie od ponad 70 lat dzieli Polaków, bo dla jednych pozostaje symbolem oczywiście stalinowskiej dominacji, dla innych jest nieodłącznym elementem panoramy Warszawy i miejscem codziennych spotkań, ale też koncertów, spektakli. I właśnie tej pełnej sprzeczności historii poświęcony jest nowy film dokumentalny Pałac Kultury, niekochany symbol miasta, który od 23 lipca będziecie mogli zobaczyć za darmo, bezpłatnie na platformie arte.tv. Premiera zbiega się z 71. rocznicą ukończenia budowy pałacu. Reżyserka Jessica Szczakiel nie stworzyła filmu wyłącznie o architekturze, bo w centrum tej opowieści znaleźli się ludzie, zarówno historycy, jak i bywalcy, jak i warszawiacy, artyści, pracownicy, którzy przez lata nadawali temu budynkowi nowego znaczenia. Najbardziej oryginalnym pomysłem twórców tego dokumentu jest uczynienie narratorem samego pałacu, bo monument przemówi do nas, do widzów w pierwszej osobie i opowie o swoim trudnym dzieciństwie, o poczuciu odrzucenia. Cytuję, byłem znienawidzony i odrzucony, byłem prezentem, którego nikt nie chciał. Tak ten film się zaczyna. Dzięki temu zabiegowi gmach przestanie być symbolem polityki, a stanie się świadkiem historii. Więc będzie dokument, który przedstawi nam również kulisy powstawania tego budynku, bo pamiętamy, że decyzję o jego budowie podjęto w Moskwie jako dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego i prace trwały zaledwie 3 lata. W filmie pojawia się też mało znana historia ustalenia wysokości pałacu, bo gdy radzieccy architekci uznali, że 120 metrów wystarczy, to polscy projektanci mieli nawoływać pilota unoszącego balon nad Warszawą, że wyżej, wyżej, i ostatecznie wygląda jak wygląda. Twórcy przypominają również, że Pałac Kultury i Nauki powstawał na gruzach przedwojennego centrum Warszawy i aby zrobić dla niego miejsce, wyburzono ocalałe fragmenty naszego miasta, a podczas budowy życie straciło kilkunastu robotników. 23 lipca dokument Pałac Kultury, niekochany symbol miasta, bezpłatnie na platformie arte.tv. A u nas teraz Konopi, Polo and Pan w Czyli Z, wakacyjnym dalej przypominam, 11 minut po 10. 9. Szczęśliwi czasu nie liczą. 9.

Tame Impala i Dracula. 18 minut po 9, środowy poranek spędzam razem, czyli Zec. Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek na świecie wspiął się bez dodatkowego tlenu na Nanga Parbat. Zjechał z 8000 do końca śniegu i to drogą Messnera, której nikt nigdy nie powtórzył. Swojego historycznego wyczynu Andrzej Bargiel dokonał 30 czerwca i to jest pierwszy w historii zjazd z samego wierzchołka do podstawy ściany. I to jest część projektu jego autorskiego, bo we wrześniu ubiegłego roku w ten sam sposób, również jako pierwszy na świecie, pokonał Everest. Zjechał też z K2, Broad Spiku, Gesher Brum 1, Gesher Brum 2, pokonując wszystkie 4 8000 w Karakorum. Wejście i zjazd z Nanga Parbat, zwaną Górą Śmierci, stanowi wyjątkowe wyzwanie ze względu na położenie szczytów izolacji od innych kolosów. I to sprawia, że tworzy się tam własny mikroklimat, więc panujące tam warunki pogodowe potrafią błyskawicznie się zmieniać. Dodatkowym utrudnieniem są ogromne przewyższenia, bo z bazy na szczyt trzeba pokonać ponad 4000 metrów. Dla porównania, pod K2 ta różnica wynosi około 3500 metrów. Andrzej Bargiel wraz z innym wybitnym polskim alpinistą i himalaistą Januszem Gołębiem wyruszyli z bazy 28 czerwca. Po wejściu aklimatyzacyjnym mieli ze sobą zaledwie krótki odpoczynek, ale zaryzykowali i to ryzyko się opłaciło. Cały świat zobaczył już kręcone z drona filmy Jakuba Gzeli i słychać na nich wymianę komunikatów radiowych przez bardzo zdenerwowanych członków ekipy. Słychać też milczenie Andrzeja Bargiela, bo jego zjazd wymagał 100% koncentracji. Teraz panowie wrócili do Polski i jak powiedział Bargiel, nigdy nie patrzyłem na górę jak na przestrzeń rywalizacji. To dla mnie miejsce realizacji marzeń i przeżywania nagród, które zostają w pamięci na całe życie. Gratulujemy. 20 minut po 9:00. Paula Roma.

0: wspaniała życzenie o miłość w Chili Z. Kiedyś rozmawiałem z Paulą o tym numerze i powiedziała, że takie życzenie to się wysyła głośno. Więc gdyby ktoś miał jakieś życzenie, to proszę wypowiedzieć. Zawsze też można zadzwonić do radio i zrobić to przez radio. No, udostępnię antenę, oczywiście. 23 minuty po 9:00, Song Barrel najnowszy. To u nas za chwilę.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał

0: w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

bardzo ważna, to jest prośba. Have a baby with me, Daniel Caesar w Chili Z. 23 minuty i będzie 10 w środowy poranek. Tymczasem chciałbym zabrać was do Paryża, bo Adam Chowański, stylista i twórca internetowy, właśnie wydaje książkę. Polski Paryż, śladami malarek, pisarzy i kreatorów stylu, to 29 lipca ta książka się ukaże. I to jest książka, która pokazuje mniej znane oblicze Paryża, miasta, w którym od wieków polskie losy splatają się z francuską kulturą. Adam Chowański od lat mieszka nad Sekwaną i znany jest z popularyzowania nieoczywistych zakątków Paryża właśnie. Tym razem zaprosi nas do dawnych salonów, do pracowni, do kawiarni, do sal wykładowych. I to właśnie w tych miejscach rodziły się historie, które do dzisiaj pozostają częścią naszego wspólnego polsko-francuskiego dziedzictwa. Na przykład możemy poznać dzięki tej książce miejsca, w których koncertował Fryderyk Chopin. Zajrzymy do pracowni Olgi Boznańskiej i innych wybitnych polskich artystek. Opiszę też przestrzeń, w której pracowała Maria Skłodowska-Curie i odkryję polskie ślady w murach Sorbony i Luwru. Przypomnij również, że Paryż to jedyne miasto, w którym przecinają się drogi Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Kamila Norwida, a najdłuższy cień wieży Eiffla pada właśnie na plac Warszawy. I dlaczego akurat ten plac jest placem Warszawy? To o tym właśnie w tej książce. Polski Paryż, śladem malarek, pisarzy, kreatorów stylów, to 29 lipca. A skoro o Paryżu, to zagrajmy sobie Champs-Élysées. Można śpiewać w oryginale. Joe Dassin. Czyli zlat.

Coldplay z genialnej płyty Milo Zaleto, 2011 rok, kwadrans i będzie 10 w środowy poranek. SZA tymczasem poinformowała swoich fanów. SZA to jest ta pani, którą się pisze SZA, SZA. Poinformowała, że niedawno otrzymała od lekarzy diagnozę autyzmu wysoko funkcjonującego. Przekazała tę wiadomość w mediach społecznościowych, wyjaśniając, że dopiero teraz znalazła czas, żeby przejść odpowiednie badania. I dodała również, że wykazuje cechy zespołu Aspergera. Odniosła się do tych wieści z charakterystycznym dla siebie humorem i dystansem. Cytuję: przestańcie się ze mną droczyć, bo mój mózg natychmiast zaczyna dostrzegać różne wzorce i jestem przekonana, że prędzej czy później wszystko rozgryzę. Chyba właśnie dlatego tak osobiście odbieram temat AI. To pewnie również wyjaśnia, dlaczego ciągle można mnie znaleźć w sekcjach komentarzy. Wzmianka o sztucznej inteligencji akurat nawiązuje do niedawnej wypowiedzi SZA na temat muzyki generowanej przez AI, bo ona krytykuje właśnie takie rozwiązania. Z kolei wspomniane sekcje komentarzy to znak rozpoznawczy SZA, bo użytkownicy platformy Reddit jednogłośnie potwierdzają, że SZA często pojawia się w totalnie losowych dyskusjach na Instagramie, nawet jeżeli to nie są jej posty. Czyli intensywna użytkowniczka Instagrama. Zagrajmy SZA teraz w Cywilizacji.

wnętrzu. Natalia Mojanga, ile snów nam zostało w Chili Z? 8 minut i będzie 10. Natalia Mojanga jutro wyda nowy singiel. Z tej okazji po 10 nas odwiedzi, więc polecam być jutro z nami, będzie gość. I to nie byle jaki, bo Natalia jest świetna. Za chwilę o 10 w Pogoni za kulturą, pierwsze dzisiaj, wcześniej Minui i Casey Lombaist w Chili Z.

0: Reklama. Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
1: Rozrywka w aplikacji wyborczej. Lubisz łamać głowę nad słowami, quizami i śmiać się z absurdów codzienności? Skojarzenia, słówko, zakreślanka, kropki, krzyżówki i quizy. Sprawdź się w grze. Otwórz aplikację wyborczej i zagraj.
2: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
3: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Tu chillout w środę, na zegarach punktualnie 10:00, w studiu pojawiła się...
2: W pogoni za kulturą.
1: Ale napięcie zrobiłem. Katarzyna Kozak, witamy.
3: Witamy, dzień dobry. Już myślałam, że mam się sama przedstawić.
1: No gdzie, no gdzie.
3: No ale z przyjemnością przedstawiam najlepsze, co w kulturze nas czeka w najbliższym czasie. Słuchajcie, podniebni akrobaci zawieszeni na linach w całym miasteczku, aktor biegnący 10 km przez miasto, żeby potem wystąpić na scenie i pełne sztuk mistrzów krakowskie przedmieście. To wszystko znajdziecie w Lublinie. W lipcu po raz 17 odbędzie się tu karnawał sztuk mistrzów. W sumie 5 spektakli cyrku współczesnego na najwyższym poziomie przyjedzie do Lublina. Ten, w którym aktor biegnie 10 km, po czym wskakuje na scenę, nosi tytuł Blank, to francuski spektakl o życiu pomimo własnych lęków, o akceptowaniu tego, czego się boimy. Poza tym karnawałowi towarzyszy Urban Highline Festival. I to właśnie on odpowiada za słynnych linoskoczków chodzących między najwyższymi punktami Starego Miasta. Poza tym będzie można wejść do domu chilijskiego cyrkowca, który przywiezie ze sobą 6 tysięcy torebek po herbacie, no i przyjrzeć się ulicznym wykonaniom artystów. Karnawał Sztuk Mistrzów czeka na Was w Lublinie od 23 do 26 lipca. Kinoletnie Festiwal Sopot Zakopane to największy festiwal kina plenerowego w Polsce. Jest międzymiastowy, łączy ze sobą aż 4 miasta. Dziś film Dalej Jazda 2 obejrzymy na Molo w Sopocie, w Zakopanem i na Torze Służewiec w Warszawie. Jutro w tych samych lokalizacjach do zobaczenia film Amelia. Na torze wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie mieści się kino samochodowe w ramach festiwalu. Dopytałam o nie Pawła Adamskiego z Kina Letniego.
4: I powiedz mi, bo już 2 pokazy się odbyły, kiedy rozmawiamy. Jak to wyszło? Ile ludzi przyjechało?
5: Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwi, bo przyjechało mnóstwo samochodów. Było ponad 100 aut na inauguracji podczas projekcji filmu Wielka Warszawska. To jest taka miła, fajna odmiana tego wszystkiego, co się dzieje w stolicy. Jednak no, samochody dają to możliwość odbierania dźwięków w niesamowicie komfortowych warunkach i my tutaj dzięki częstotliwości radiowej specjalnie dla kina samochodowego umożliwiamy oglądanie filmów z aut, ale również jest strefa leżaczków, także można przyjechać rowerem, zrobić sobie spacer, jogging. Wszystkich też miłośników i amatorów aut elektrycznych zapraszamy, bo podczas seansów można ładować bezpłatnie swojego elektryka.
3: Repertuar festiwalu Kinoletnie Sopot Zakopane znajdziecie na kinoletnie.pl, a na pokazy zapraszamy do końca sierpnia. To na koniec przyznajmy wszyscy, że rzeźba nas obchodzi. W Chillout jak najbardziej, dlatego zapraszamy na performatywne oprowadzanie w Parku Rzeźby w Królikarni w Warszawie właśnie pod tym tytułem. Rzeźba nas obchodzi. W najbliższą sobotę, 11 lipca o 13 w tym miejscu czekają na nas edukatorka Julia Ruszkowska, performerka Aleksandra Bożek-Muszyńska i gitarzysta Marcin Bożek. To oni pokażą nam Park Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego z pierwszej ręki. Szczegóły tego sobotniego spotkania znajdziecie na mnw.art.pl.
1: Dziękujemy Kasi Kozak. Kasia wraca o 11:00.
3: Tak jest.
2: W pogoni za kulturą. Chillout. Chillout. Pogoda.
1: Właśnie zapatrzyłem się na ekran telewizora, bo pokazywali morze wzburzone, sztorm wieje do 120 km na godzinę, więc uważajcie na siebie. Może plaża dzisiaj nie jest najlepszym pomysłem, zwłaszcza, że w niektórych miejscach plaż nie ma. Do końca dnia spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, głównie we wschodniej części kraju i w centrum, do tego na północnym wschodzie zagrzmi. Najcieplej do 22 stopni na zachodzie, najchłodniej do 12 na Suwalszczyźnie.
2: Śniadanie do łóżka w Chillout. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: 10:05, wydłużone śniadanie do łóżka serwujemy. Proszę się częstować. Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. Chociaż podejrzewam, że już większość z Was w pracy, ale i tak damy sobie z tym radę.
2: Śniadanie do łóżka w Chillout.
1: No bo kto jak nie my? A na Pomorzu to serio uważajcie, bo sztormowy wiatr uderza w Zatokę Gdańską. Trzymajcie się tam. uważajcie na siebie.

Victor Rave, czyli Z. Kwadrans po 10. Mamy dzisiaj 8 dzień lipca i od dzisiaj maturzyści mogą sprawdzać swoje wyniki maturalne. Do tego ruszają do szkół po świadectwa. No oczywiście, kto zdał. Przypomnijmy, że żeby zdać maturę, uczniowie musieli przystąpić do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dodatkowo dwa egzaminy ustne, też obowiązkowe, z języka polskiego i obcego. Każdy maturzysta musiał również wybrać co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym i tutaj próg zaliczeniowy nie obowiązuje. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, konieczne było zdobycie minimum 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego. I uwaga, mamy najnowsze informacje. Maturę ogólnie zdało 81,1% uczniów, 12,3% będzie miało poprawkę w sierpniu. Niestety 6,6% maturzystów nie zdało egzaminu, tak mówi profesor Zakrzewski, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W liceach matury nie zdało 4,6% osób, w technikach 10,2%, w szkołach branżowych 56,2%. No, tak słabe wyniki szkoły branżowej notujemy już trzeci rok z rzędu, natomiast odsetek maturzystów, którzy nie zdali egzaminu, można porównać rok do roku. W przypadkach średnich wyników z poszczególnych przedmiotów sprawa się komplikuje, bo jak przypomina wspomniany profesor Zakrzewski, arkusze są nieporównywalne. Jeżeli chodzi o średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych, a więc polskiego, matematyki i języka obcego, w 99% przypadków to język angielski, to te prezentują się niemal identycznie jak w zeszłym roku. To jest różnica w obrębie błędu statystycznego. Język polski 59%, matematyka 59%, język angielski 78%. Tradycyjnie najgorzej matematyka wypada i ja was rozumiem, drodzy maturzyści. Z kolei egzaminy ustne, których maturzyści zawsze obawiają się jakoś najbardziej, poszły znakomicie, bo zdali prawie wszyscy. A ile w tym roku było wybitnych maturzystów? Tych, którzy ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części zarówno ustnej, jak i pisemnej uzyskali od 90 do 100%, było to 3272 osoby. Super, bardzo gratulujemy. A kto poprawkę ma, to proszę złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej. Jak to nie zdał, to pamiętajcie, nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie oficera. Za rok też będzie matura.

0: Sands, romantycy, Vito Bambino i Daniel Godson w Chili Z. Boi się, że twoje serce z moim się zadawać nie chce. Jakie to jest ładne. 24 minuty po 10:00, środę mamy, spędzamy ją razem. Flake, Gracie Abrams i Lana Del Rey. To moje muzyczne plany wobec was na najbliższe minuty.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem?

0: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
3: Wygrałem.
2: Słucham?
3: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
2: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
5: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Po reklamie.

Ha, ha, ha, ha, Lana Del Rey, czyli Zetie i Dark Paradise, 20 minut i będzie 11. Proszę Państwa, skończyło się Dolce Vita. Malownicza wieś Varena nad jeziorem Como we Włoszech zaostrzyła przepisy wobec nas, biednych turystów. Otóż, nie no, żartuję, nie takich biednych. Władze zdecydowały, że spacerowanie po ulicach z odkrytą klatką piersiową albo w stroju kąpielowym jest zabronione, a jeżeli złamiecie takie zasady, to liczcie się z mandatami w wysokości od 50 do 200 euro. To są nowe regulacje, o których pisze The Guardian, które mają ograniczyć skutki masowej turystyki, z którą od kilku lat zmaga się licząca około 650 mieszkańców miejscowość. Samorząd podkreślił, że celem tych zmian jest ochrona charakteru Vareny oraz zapewnienie mieszkańcom większego spokoju i komfortu życia. Ja to rozumiem, bo zakaz dotyczy poruszania się po ulicach, placach, sklepach, restauracjach i kościołach w strojach kąpielowych albo bez koszul. A jeżeli macie koszule, to też muszą być zapięte. Takie ubrania dozwolone są wyłącznie na plażach albo nad jeziorem i podczas rejsów łodziami. I to nie są jedyne ograniczenia w tym roku. Zorganizowane grupy turystyczne nie mogą liczyć więcej niż 25 osób, bo inaczej blokują wąskie uliczki. Przewodnicy nie mogą także korzystać z głośników i innych systemów nagłośnienia. Nowe przepisy już obowiązują i to od kilku dni. Jak podają włoskie media, spotkały się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, a Varena nie jest pierwszym włoskim kurortem, które wprowadza podobne rozwiązania, bo zakaz chodzenia po mieście w strojach kąpielowych i bez koszul też w Sorrento. Z kolei w Portofino wyznaczono strefę zakazu zatrzymywania się, aby ograniczyć tłumy turystów robiących zdjęcia i blokujących te najbardziej popularne miejsca. Czyli jednym słowem, zapraszamy do Vareny nad jeziorem Como, ale nie z torsem gołym i w bikini. Nie ma na to zgody. Crankbin, Leon Bridges, teraz Beside, czyli za 18 minut i miniemy się z 11 w środowy poranek.

Zawiało w bracia Kacperczyk, tęskniący za warszawskim DNA. No to ja idę teraz zażywać warszawskiego DNA właśnie. Taki mam pomysł teraz. 11 minut i będzie 11? Nie 19? 11? Bartek Winczewski o 11, Kasia Kozak też o 11, więc polecam być dzisiaj z Chili Z. Ja dziękuję za dzisiaj, Jakub Lachowicz, kłaniam się. Życzę wam wspaniałego dnia. Słyszymy się w Chili Z jutro o 7 rano ponownie, więc polecam się. George Michael ode mnie na koniec, Fast Love. Dajcie sobie głośniej, poczujcie lato.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
5: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
2: Już 11 przy mikrofonie, czyli Z. Katarzyna Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: Stowarzyszenie Unia Literacka rusza z kampanią 10%. Postulują uchwalenie ustawowej minimalnej stawki dla pisarzy. Unia odwołuje się do raportu Jeszcze książka nie zginęła. W tamtym roku raport opracowała Polska Sieć Ekonomii na zlecenie Instytutu Książki. Wynika z niego, że do autora od jednej sprzedanej książki trafia 2,87 zł. Jak podkreśla Unia Literacka, nie zabiegają w kampanii o publiczne pieniądze, a o pomoc państwa w ochronie autorów i autorek na rynku wydawniczym. Chcą, by do pisarzy i pisarek trafiało 10% ceny okładkowej ze sprzedanej książki. W kampanii biorą udział pisarki i pisarze, w sumie 20 osób, w tym Grzegorz Piątek, Dorota Kotas czy Beata i Eugeniusz Dębscy. Szczegóły znajdziecie w mediach społecznościowych Unii Literackiej. Zbliża się 4. Festiwal Sztuki Carpe Diem, poezja, teatr, filozofia, jazz w Czarnolesie. Kuratorką tego magicznego festiwalu jest aktorka Agnieszka Przepiórska. Agnieszka pokaże w Czarnolesie także swój monodram poświęcony Zuzannie Ginczance.
4: Ginczanka mnie, historia po prostu mnie niezwykle porusza. Nie istnieje w takiej zbiorowej świadomości Polaków, więc mój monodram jest złożeniem, właściwie mogę powiedzieć, hołdu, nie wstydzę się takiej hagiografii. Mówię jej wiersze, reżyserką spektaklu jest Ania Gryszkówna. Dużo jest poezji w spektaklu o Zuzannie. Cała nauka, jak mówić jej wiersze, które są tak namiętne i też tak nieoczywiste, to była cała podróż, którą odbyłyśmy wspólnie, we trzy, jak mówię, z Anią Gryszkówną i Zuzanną Ginczanką. I Zuzanna dorastała w Równem i bardzo dużo też pisze o przyrodzie i wydaje mi się, że w Czarnolesie ten spektakl będzie miał szansę w ogóle jeszcze inaczej wybrzmieć.
3: Z Agnieszką Przepiórską rozmawiała Magda Bauer. W Czarnolesie, w Muzeum Jana Kochanowskiego, poza teatrem nie zabraknie literatury. Tu po raz pierwszy spotkania wokół biografii non-fiction poprowadzi Justyna Sobolewska. Poza tym poezja, filozofia i jazz czekają na Was na 4. Festiwalu Sztuki Carpe Diem w Czarnolesie od 17 do 19 lipca. Zaglądamy jeszcze do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Tutaj propozycja na wieczór ze sztuką w ramach cyklu Na żywo. Cykl zakłada spotkania z artystami i artystkami w kameralnej atmosferze pracowni na parterze Zamku Ujazdowskiego. Osoby artystyczne opowiadają o swojej twórczości, praktykach i inspiracjach. Nie da się potem tych spotkań odtworzyć online, więc warto być na miejscu. A dziś możecie spotkać tu Izabelę Hamczyk, pracującą na styku malarstwa, performensu i wideo. Opowie o autorskiej koncepcji malarstwa performatywnego. Izabelę Hamczyk w CSW spotkacie dziś o 18:00. Wstęp wolny.
2: Kasiu, Kaśko, Katarzyno, dziękuję i zapraszam o 12:00.
3: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: W pogoni za kulturą. Lato z Chili Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
2: 4 minuty po 11:00 na zegarze. Mamy środę, 8 dzień lipca. Bartek Winczewski przy mikrofonie. Dzień dobry, zapraszam do 15:00. Jesteśmy dziś razem w Chili Z.
0: Chili Z, nastaw się na letni chill out.
2: A na dobry początek naszego spotkania taka muzyczna pocztówka z Openera. Teddy Swims, Hammer to the Heart.

czujecie? To lato. O tym przynajmniej przed momentem w Chili Z śpiewał Samuel Jack, a maturzyści i ich rodzice w końcu mogą odetchnąć z ulgą, przynajmniej ci, którzy maturę zdali. Dziś opublikowane zostały wyniki matur. 81% ze wszystkich, którzy w maju podeszli do egzaminu dojrzałości, może już myśleć o wakacjach. Egzamin został zdany, no a tych, którym, ci, którzy, no, nie poszło z jednego przedmiotu, o wakacjach pomyślą dopiero pod koniec sierpnia, właśnie wtedy przed nimi egzamin poprawkowy. Gratulacje dla wszystkich tegorocznych maturzystów. Odpoczywajcie, zasłużyliście. James Vincent McMorrow, ode mnie specjalnie dla was już teraz.

Trudny dzień dla wszystkich fanów piłki nożnej. Oto bowiem przyszedł ten dzień, kiedy wieczorem i w nocy nie będzie dziś żadnego meczu Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Oczywiście trwają i tak będzie jeszcze do 19 lipca, ale dziś akurat na Mundialu pierwszy dzień bez meczu. Jak żyć zatem? Jak żyć? No to ja przypomnę tylko może pary ćwierćfinałowe. Francja grać będzie z Marokiem, Hiszpania zmierzy się z Belgią, Norwegia spróbuje stawić czoła Anglii, a Argentyna zagra ze Szwajcarią. Już niebawem wszystko się wyjaśni. 19 lipca wielki finał na stadionie w New Jersey, na MetLife Stadium. Za kogo trzymacie kciuki? Bardzo jestem ciekawy. A to Kaśka Sochacka, jeśli ktoś nie rozpoznał po pierwszych nutkach.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety. Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
3: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
2: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.

0: internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
8: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Po reklamie.

0: 22 minuty przed południem, to czyli Z Chapel Roan, a już tylko niewiele ponad tydzień pozostał do premiery jednego z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku. Mam tu na myśli Odyseję Christophera Nolana, który 3 lata po oscarowym Oppenheimerze postanowił zmierzyć się z klasycznym greckim eposem autorstwa Homera w roli Odyseusza, który po upadku Troi wraca do ojczystej Itaki. Matt Damon w roli jego żony Penelopy Anne Hathaway, syna Odyseusza Telemacha gra Tom Holland, a w obsadzie poza tym m.in. Zendaya, Robert Pattinson i Charlize Theron. Pierwsi widzowie już film zobaczyli, a ich reakcje, jakie pojawiły się w sieci, pełne są zachwytów. Pochwały zbiera przede wszystkim wizualna strona filmu. Krytyk magazynu Variety określił Odyseję mianem dzieła sztuki, oszałamiającego osiągnięcia i triumfalnego, spektakularnego eposu. Pochwalił przy tym występy Matta Damona, Anne Hathaway, Toma Hollanda, Roberta Pattinsona i pozostałych członków obsady. Nie zabrakło stwierdzeń, że niektórzy z aktorów dają w tym filmie najlepszy występ w karierze. Poza tym chwalone są, tu cytat, zapierające dech w piersiach sceny bitewne. Pojawiły się również reakcje w kontekście potencjalnego sezonu nagród. Sugeruje się, że Matt Damon rolą Odyseusza może powalczyć o nominację do Oscara, a sam film ma szansę stać się jednym z najważniejszych kandydatów w kategorii najlepszy film. Czy rzeczywiście Odyseja jest filmem tak dobrym, jak mówią ci, którzy już mieli okazję ją zobaczyć? O tym przekonamy się już 17 lipca.
1: Chill Zadzie, nastaw się na letni chill out.

13 minut pozostało do południa. O 13? Nie, za 13 minut. O 12. Kolejna porcja kulturalnych poleceń od Kasi Kozak. Tymczasem jeszcze przed południem po polsku. Błażej Król i Michał Kusz.

0: reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr. 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
0: Po reklamie.

0: Już południe przy mikrofonie, czyli Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Świadomy design to najlepsza odpowiedź na wyzwania społeczne, środowiskowe i technologiczne. Tak twierdzą absolwenci School of Form Uniwersytetu SWPS i zapraszają na wystawę. Graduation Show 12 to darmowy pokaz prac dyplomowych młodych projektantów. Obejrzymy te prace w Instytucie Przemysłów Kreatywnych w Warszawie, a wśród 64 dzieł znajdziemy te skupione na materiale i rzemiośle i te opierające się na budowaniu wspólnoty. Na przykład funkcjonalną pracę Wiktorii Radziwiłł zatytułowaną Między gestami. Tkaniny, ceramika, instalacje i pokaz VR stworzone przez osoby, które dołączają do grona projektantów polskiego wzornictwa. Czekają na Was w Instytucie Przemysłów Kreatywnych jeszcze do 12 lipca. Jak jesteśmy przy projektowaniu, powiem Wam o książkach. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej zobaczymy najpiękniejsze polskie książki wydane w 2025 roku. Od prawie 70 lat Polskie Towarzystwo Wydawców Książek ogłasza konkurs na najciekawiej zaprojektowane publikacje. Na pokonkursowej wystawie nie tylko zobaczymy, ale też możemy dotknąć i otworzyć wyróżnione publikacje. W 66. edycji konkursu udział wzięły 152 wydawnictwa. Zgłosiły łącznie 304 książki. Jury przyznało 7 głównych nagród w kilku kategoriach, nagrodę honorową i 54 wyróżnienia. Idźcie sprawdzić, czy znacie niektóre z tych książek. Ja polecam na przykład wyróżnioną publikację Małgorzaty Lebdy, Dunaj Chyłe Pola. Do czytania i koniecznie też do oglądania w MSN-ie od 16 lipca. Na koniec zaglądamy do Sopotu, gdzie trwa 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Dziś w programie ostatnie z trzech spotkań z Agnieszką Smoczyńską. O 17.00 pokaz jej filmu Silent Twins w Promenadzie Sopockiej. Tam z reżyserką o filmie porozmawia Magda Felis. A w ramach konkursu dokumentów dziś w Sopocie do zobaczenia Kandydaci śmierci. Reżyser Maciej Cuskę ponad 17 lat temu zabrał swojego syna i jego przyjaciół na wakacyjny wyjazd, gdzie wspólnie nakręcili amatorski horror. A teraz, po latach, Maciej przychodzi do nas z dokumentem, który z czułością i humorem śledzi losy tych trzech chłopaków, dając nam film o dorastaniu z horrorami w tle. Dzisiejszy pokaz Kandydatów śmierci w ramach Sopot Film Festiwalu ruszy o 20.30 w Sopockiej Promenadzie.
0: Kasia Kozak, piękne dzięki. Więcej kulturalnych poleceń od Chili Z już o 13.00.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Lato z Chili Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
0: Słoneczko nieśmiało zagląda do studia Chili Z. Oby tak już zostało. Mam nadzieję, że macie się dobrze. 4 minuty po południu. To jest Lato z Chili Z.
1: Chili Z, nastaw się na letni chill out.
0: A na letni chill out, na dobry początek tej godziny, już teraz nastawiamy się w towarzystwie panów i pani także z grupy Jungle.

0: Od 23 lipca Wrocław zapełni się miłośniczkami i miłośnikami dobrego, ambitnego kina. Wrocław po raz 26 już gościć będzie Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Wczoraj poznaliśmy jego program. Tym razem aż 283 filmy z 92 krajów, w tym 43 polskie produkcje i koprodukcje. Z tego wszystkiego 245 filmów pełnometrażowych, 43 krótkie metraże. Wszystko to o łącznym czasie trwania 25 697 minut. Takie oto dane przedstawili nam wczoraj organizatorzy. Przede wszystkim jednak przedstawili pełny program tegorocznych Nowych Horyzontów. Festiwal 23 lipca otworzy laureat tegorocznej Złotej Palmy na festiwalu filmowym w Cannes. Film Fjord w reżyserii rumuńskiego twórcy Krisztiana Mungiu. To jest najnowsze dzieło autora filmu 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. Filmu, który Złotą Palmą w Cannes nagrodzony został już ponad 20 lat temu. W tym roku Krisztian Mungiu ponownie odebrał to zacne, ważne filmowe wyróżnienie. W filmie Fjord w rolach głównych Sebastian Stan i norweska aktorka Renate Reinsve, znana choćby z Wartości sentymentalnej, czy ostatnio z filmu Backrooms. Fjord na otwarcie festiwalu, na zamknięcie z kolei polska premiera, nowy film Agnieszki Smoczyńskiej, futurystyczny thriller zatytułowany Hot Spot. No a między pokazami filmowymi, jak zwykle podczas Nowych Horyzontów, wystawy, koncerty, spotkania, wydarzenia towarzyszące, będzie kino pod gołym niebem. To na wrocławskim rynku. Filmy festiwalowe będą również pokazywane na zamku w Leśnicy. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, jego 26. edycja. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Jest się czym cieszyć tego lata. Festiwale muzyczne, festiwale filmowe, piękne letnie dni przed nami. O letnich dniach właśnie już teraz w Chili Z. Rye i Roosevelt.

Ciekawe, czy ktoś teraz słucha nas na plaży. Mam nadzieję, że woda nie jest zbyt zimna, a słońce wychyla się jednak za chmur. Tak właśnie letnio gramy dla was w Chili Z. Już 24 lipca startuje tegoroczna trasa Letnik Brzmień. W tym roku to 5 przystanków na początek. Kraków, dalej Warszawa, Gdańsk, Wrocław, no i 4-5 września wielki finał w Poznaniu. Wśród artystów, którzy na Letnich Brzmieniach pojawią się w tym roku, m.in. Kaśka Sołacka, Vito Bambino, Mrozu Brodka i Grzegorz Turnał, ale także projekt Babie Lato. W tym roku to 3 wyjątkowe wokalistki: Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska oraz Katia. Panie wspólnie nagrały kilka piosenek. Być może pachnie to całą dużą płytą. To się okaże. Jedna z tych premierowych piosenek Babiego Lata już teraz w Chili Z. Co chcę, to mam.

0: sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Autopromocja.
2: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woltaren!
4: Kto?
5: Woltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24. A 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyń z bitem.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Po reklamie.

doskonałej letniej pogody na te pierwsze lipcowe dni. Niestety nie mogę wam zaoferować i obiecać, ale mam dla was przynajmniej piosenki z latem w tytule. To był rok 2017, kiedy grupa U2 wydała płytę Songs of Experience, a na tym albumie znalazła się ta oto piosenka. Summer of Love. Od U2 już teraz na 18 minut przed 13.

Dawid Podsiadło, Charlie XCX i kto jeszcze? Harry Styles, między innymi. Oni pięknie zaśpiewają dla was w Chili Z już po 13:00. Zapraszam, zostańcie z nami przed 13:00. Tymczasem jeszcze po polsku. Rosalie.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Jeśli właśnie chcesz odkryć nieoczywiste smaki, posłuchaj cyklu Apetyt na nowe, którego partnerem jest Arla Apetina. Nieszablonowe przepisy przedstawia Mateusz Gessler. Posłuchajmy, co proponuje nam dzisiaj.
2: Tartaletki ze szparagami, pomidorkami koktajlowymi i serem Arla Apetina w kostkach. Wcześniej przygotowanym ciasto kruche rozwałkujemy, wykładamy formy na tartaletki i ponownie wstawiamy na 20 minut do zamrażarki. Foremki pieczemy w rozgrzanym do 190 stopni piekarniku przez 15-20 minut i przygotowujemy farsz. Jogurt mieszamy z jajkami, musztardą i serem Arla Apetina Red Cheddar. Dodajemy sól i pieprz. Szparagi kroimy na mniejsze kawałki. Upieczone korpusy tartaletek wypełniamy masą jajeczną, układamy szparagi, pomidorki koktajlowe oraz kostki sera Arla Apetina Original. Całość zapiekamy 15 minut w 180 stopniach. Smacznego!
1: Po więcej kulinarnych inspiracji zapraszamy na stronę apetytnanowe.gazeta.pl.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
4: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brand.
7: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: Po reklamie.

0: Gotowa?
1: Gotowa, cześć.
0: To zaczynamy. Kasia Kozak.
2: Pogoni za kulturą.
1: Minęła 13, a ja wracam raz jeszcze do Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu, który ogłasza program 26. edycji. W tym roku pokaże 283 filmy z 92 krajów. Co ważne, 12 z nich zakwalifikowało się do międzynarodowego konkursu Nowe Horyzonty. Zobaczymy też w tym pracę kobiet, reżyserek. Niemiecko-austriacki film Every Time Sandry Wollner, francusko-włoski dramat La Gradiva Marin Atlan i The Meltdown to koprodukcja Hiszpanii, Meksyku, USA i Chile autorstwa Manueli Martei, a w obsadzie znalazł się Jakub Gierszał, gra rolę Aleksandra. Między innymi te filmy powalczą o Grand Prix Festiwalu Nowe Horyzonty. Ten we Wrocławiu ruszy już 23 lipca, a jeśli nie zdążycie w tym roku dojechać na Dolny Śląsk, to tego samego dnia rusza wersja online Nowych Horyzontów. Zaglądamy do MSN-u, tym razem na wystawę Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd. Jej kuratorką jest Oliwia Bosomtwe.
3: Wystawa Drogi Czarnych wkraczają w biały ląd jest próbą przyjrzenia się kilku aspektom polskich relacji z czarnością i Afryką subsaharyjską w okresie PRL-u. Z jednej strony jest próbą spojrzenia na to, jak patrzono na czarność, jak sobie ją wyobrażano, jakie towarzyszyły temu aspiracje i fantazje. Jest też opowieścią o konkretnych spotkaniach bezpośrednio relacjach, o polskich artystach, różnych pracownikach kontraktowych, podróżujących do krajów afrykańskich, tam działających chociażby w obszarze architektury, ale i sztuki.
1: Wśród artystek i artystów na tej wystawie są malarka Ewa Kuryluk, fotograf Zbyszko Siemaszko, Danuta Rago czy Erna Rosenstein. Jeśli jesteście ciekawi historii, które stoją za ich spotkaniami z krajami afrykańskimi, wybierzcie się do MSN-u na oprowadzanie po aktualnych wystawach. Najbliższe już w sobotę 11 lipca o 12:30. Na co dzień promują polski rysunek, komiks i satyrę, a teraz Muzeum Karykatury, bo o nim mowa. Razem z Press Club Polska stwarzają młode miejsce do wypowiedzi. Ogłaszają konkurs rysunkowy dla nastolatków pod tytułem Nie tylko żart. Hasło pierwszej edycji to przed ekranem, co ma zachęcić do krytycznej analizy rzeczywistości cyfrowej. Zadaniem jest obrazowa interpretacja dezinformacji, działania algorytmów lub uzależnienia cyfrowego. Co ważne, regulamin zabrania wykorzystania AI w pracach konkursowych. W jury zasiądą m.in. rysownicy Henryk Sawka i Ola Szmida oraz dziennikarka Magdalena Rigamonti. Zwycięzcy poza nagrodami pieniężnymi dostaną możliwość zaprezentowania swoich prac pod koniec roku w Lengrenówce, oddziale Muzeum Karykatury w Warszawie. Rysunki można nadsyłać do 20 października.
0: To była Kasia Kozak, dziękuję. Więcej kulturalnych poleceń już o 14.
2: W pogoni za kulturą. Lato z Chili Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
0: Lato z Chili Z. Mam nadzieję, że mija wam dobrze, przyjemnie. Czekamy na słońce, czekamy na powrót wyższych przynajmniej temperatur.
2: Nastaw się na letni chill out.
0: A tymczasem, jak na ironię, na dobry początek tej godziny, piosenka zatytułowana The Rain Isn't Over. No nie wiem, czy dziś jeszcze będzie gdzieś padało?

Spring Summer 26, tak oto Charlie XCX zapowiada swój nowy album. 2 lata temu cały świat oszalał na punkcie albumu Brat. Cieszyliśmy się Brat Summer tak zwanym. Teraz cieszyć będziemy się, mam nadzieję, nową odsłoną twórczości Charlie XCX. 2 single już znamy, Rock Music i właśnie Summer Spring 26. Więcej już 24 lipca. Czekamy. Tymczasem w Chili Z piękny duet John Batiste, Andra Day, Lean on My Love.

Środowe popołudnie, słuchacie Chili Z. Czekamy na nową płytę Dawida Podsiadło. Podobno ukazać ma się jesienią. Trzymajmy zatem artystę za słowo. W Chili Z tymczasem wracamy do albumu Mało Miasteczkowy. Piosenką, która tę płytę zamyka, jest właśnie Matylda.

0: Autopromocja. Prima Doma Club w Chili Z.
1: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
0: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
5: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
4: Co? Ciebie stać.
5: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
4: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
6: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki. W nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

To już kilkanaście lat, od kiedy Duffy zniknęła nam z radarów. Jakiś czas temu wyjaśniło się, co spowodowało tę nieobecność na rynku wokalistki, która kilkanaście lat temu rywalizowała z Adele o najwyższe zaszczyty na brytyjskim i nie tylko rynku muzycznym. Szczęśliwie Duffy wraca do formy, wraca także do muzyki. W minioną niedzielę w Londynie odbył się jej koncert. Pierwszy koncert od wielu, wielu, wielu lat. Uczestniczyło w nim wybrane grono fanów. Koncert nie był duży, nie był też jakoś specjalnie reklamowany. Artystka po prostu powolutku, krok po kroku szykuje się do właściwego powrotu na scenę. Życzę jej wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że zakończy się to nową płytą, no i może także kolejnymi koncertami. Warwick Avenue, Duffy z debiutanckiej płyty sprzed lat, no wielu już, tej piosenki również podczas tego sekretnego londyńskiego koncertu w niedzielę nie zabrakło. 17 minut przed 14, tu Chili Z, Alex Amor i Aga Bigaj u nas jeszcze przed drugą.

Aga Bigaj, znamy ją choćby z koncertowego składu Dawida Podsiadło, tu w solowej propozycji zatytułowanej Płuca. 10 minut pozostało do 14 przed drugą w Chili Z. Jeszcze Rosin Murphy.

0: zwalcza ból?
1: Wolnarek!
0: Kto?
1: Wolnarek! Wolnarek!
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.

0: Już 14 przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: W ten weekend w Warszawie startuje Szekspir pod gwiazdami, cykl spektakli plenerowych, na które zaprasza dramaturżka Maria Wojtyszko.
3: My celebrujemy Szekspira z ogromną radością. Zapraszamy Państwa na takie święto Szekspira, które się będzie odbywać właściwie przez całe wakacje w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Od 11 lipca do 19 sierpnia będziemy grali spektakl Sen nocy letniej w wybitnej obsadzie złożonej ze wspaniałych aktorów różnych warszawskich scen.
2: Wśród tych wybitnych aktorów są Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia, Anna Dereszowska i Dobromir Dymecki. Sen nocy letniej w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Jeśli to brzmi jak wasz plan na lato, wejdźcie na szekspirpodgwiazdami.pl. Kinoletnie Festiwal Sopot Zakopane to największy festiwal kina plenerowego w Polsce. Jest międzymiastowy, łączy ze sobą aż 4 miasta. Dziś w programie film Dalej Jazda 2. Obejrzymy go na Molo w Sopocie, w Zakopanem i na Torze Służewiec w Warszawie. Jutro w tych samych lokalizacjach do zobaczenia film Amelia. Na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie mieści się kino samochodowe. Pytałam o nie Pawła Adamskiego z Festiwalu Kina Letniego.
4: I powiedz mi, bo już dwa pokazy się odbyły, kiedy rozmawiamy. Jak to wyszło? Ile ludzi przyjechało?
5: Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwi, bo przyjechało mnóstwo samochodów. Było ponad 100 aut na inauguracji podczas projekcji filmu Wielka Warszawska. To jest taka miła, fajna odmiana tego wszystkiego, co się dzieje w stolicy. Jednak no, samochody dają tą możliwość odbierania dźwięków w niesamowicie komfortowych warunkach i my tutaj dzięki częstotliwości radiowej specjalnie dla kina samochodowego umożliwiamy oglądanie filmów z aut, ale również jest strefa leżaczków, także można przyjechać rowerem, zrobić sobie spacer, jogging. Wszystkich też miłośników i amatorów aut elektrycznych zapraszamy, bo podczas seansów można ładować bezpłatnie swojego elektryka.
2: Repertuar Festiwalu Kina Letniego Sopot Zakopane znajdziecie na kinoletnie.pl, a na pokazy zapraszamy do końca sierpnia. Na koniec zaproszenie dla fanów jazdy na dwóch kółkach. Mazowiecki Instytut Kultury otwiera rowerowy tajemniczy ogród na Elektoralnej. W ramach 4 środowych spotkań w lipcu i sierpniu będziemy mogli nauczyć się wykonywać podstawowe naprawy w swoim rowerze. Dowiemy się, jak bezpiecznie jeździć po mieście, ale też poznamy najciekawsze trasy rowerowe na Mazowszu. Najbliższe spotkanie fanów kolarstwa i nie tylko w Ogrodzie Miku już 15 lipca o 18. Wstęp jest bezpłatny.
0: Nigdy nie byłem w kinie samochodowym, a ty?
2: Ja jeszcze nie, ale właśnie wybieram się. Nie wiem, czy na Amelię w czwartek, czy na Casablancę za tydzień. To jest mój dylemat.
0: Właśnie dlatego zrobiłaś niedawno prawo jazdy, żeby móc uczestniczyć
2: tak
0: w pokazach
2: tak
0: kina
2: jest,
0: samochodowego. Dobrze, cieszę się, że wszystko się wyjaśniło. Kasia Kozak, dziękuję.
2: Dziękuję.
0: I zapraszam o 15.
1: W pogoni za kulturą. Lato z Chili Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
0: Lato z Chili Z. Pięknie letnio dla was gramy. Loaded Honey, James Smith i Tomek Makowiecki. To tak na dobry początek tej kolejnej godziny środy.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: 5 minut po 14 na zegarze.

O Warszawie Wschodniej w Chili zaśpiewał Tomasz Makowiecki. Jeśli mieliście w planach na dzisiejszy wieczór lub noc oglądanie meczu na Mundialu, no to niestety mam złą wiadomość. Dzisiaj akurat przyszedł ten dzień, kiedy meczu żadnego nie ma. Piłkarze odpoczywają. Jutro pierwszy z ćwierćfinału Francja rywalizować będzie z Maroko. Równie ciekawe jak to, kto 19 lipca podniesie Puchar Mistrzostw Świata, jest to, kto zostanie najlepszym strzelcem Mundialu. No, rozstrzelali się topowi napastnicy gwiazdy piłki nożnej. Lionel Messi już 8 bramek na koncie, po 7 mają Kylian Mbappé i Haaland, napastnik drużyny Norwegii, goni ich wszystkich Brytyjczyk Harry Kane. No ciekawe, jak to się wszystko zakończy. Tom Misch tymczasem w Chili Z, Echo from the Flames, jedna z piękniejszych piosenek na najnowszej płycie Toma.

I znów słońce zajrzało nam do redakcji, czyli Z. Zapraszamy śmielej, śmielej, oby do końca dnia już ze słońcem. Mam nadzieję, że u was wszystko okej, okay, wszystko okej. Okay. Oto już teraz pyta także Rubens.

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje,
3: historie, które dają do myślenia,
2: przeżycia, które potrafią nas zmienić,
3: zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

0: Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Kaufland.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Po reklamie.

czekacie na Odyseję Christophera Nolana? Ta już 17 czerwca, nie, lipca, oczywiście mamy lipiec, czas szybko leci, pół roku za nami, można się pogubić. Odyseja w kinach oczywiście od 17 lipca, szczęśliwi, którzy mieli okazję zobaczyć już ten film, donoszą, że wart jest wszelkich zachwytów, że powstało wyjątkowe widowisko. A sam Christopher Nolan właśnie odniósł się do jednej z najczęściej komentowanych decyzji dotyczących tego filmu. Wyjaśnił, dlaczego bohaterowie ekranizacji eposu Homera nie posługują się językiem stylizowanym, lecz posługują się współczesnym angielskim. Chciałem użyć języka, który ma dla ludzi znaczenie emocjonalne, a nie intelektualne, powiedział Christopher Nolan. Dodał również, że zależało mu na przyziemnej narracji. No i uważał, że taki wybór jest oczywisty, choć zdawał sobie sprawę, że może spotkać się z krytyką, co zresztą się stało. Krytycznie odnoszą się także niektórzy do faktu, że zaangażowano do tego filmu gwiazdorską obsadę. Wielu twierdzi, że mitycznych bohaterów powinni grać raczej aktorzy nieznani. No, ale Christopher Nolan miał na to inny pomysł. Uważa, że rozpoznawalni aktorzy pomogą widzom lepiej odnaleźć się w opowiadanej historii. A w obsadzie Odysei mamy m.in. Matta Damona, Anne Hathaway, Toma Hollanda i Zendaya. Premiera za tydzień, porozmawiamy wówczas więcej o Odysei, będziemy mogli wymienić się opiniami, być może nawet pokłócić się o ten film. Szczególnie ciekawy jestem opinii naszych dobrze zmontowanych Ani Serdiuków i Alicji Myśliwiec. Nasze piątkowe filmowe rozkminy, a w zasadzie Alicji i Ani w piątki o 13 w Chilli Z.

15 się zbliża, od 15 przy mikrofonie, czyli Z. Magda Bauer, jesteście w dobrych rękach. Ja dziękuję za dzisiaj, wracam jutro czwartek, jutro w czyli Z słyszymy się o 11.

0: Reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD Samsung.pl.
3: Kropki. Nowa gra w aplikacji wyborczej. Połącz kropki w tym samym kolorze i wypełnij liniami pola na planszy. Brzmi łatwo? To tylko pozory. Wejdź do aplikacji wyborczej i zagraj w Połącz kropki już teraz.
0: Po reklamie.

0: Jest 15:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Już w ten piątek startują Góry Literatury, 12. odsłona festiwalu. To aż 170 wydarzeń na ziemi kłodzkiej w okolicach Wałbrzycha. W tym roku na Góry Literatury przyjedzie aż 240 gości. Wśród nich Robert Więckiewicz, Anda Rotenberg, Agnieszka Holland, a także Kacper Pobłocki, Wojciech Tochman i Eliza Kąska. Hasłem festiwalu jest terytorium. Możemy liczyć oczywiście na fascynujące spotkania autorskie, panele i dyskusje wokół palących nie tylko literackich tematów, ale w ramach festiwalu odbędzie się aż 9 koncertów. Zagrają Hania Rani, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz, a także Maria Peszek z Bartkiem Wąsikiem, no i John Porter, świętujący 45-lecie kultowego albumu Helicopters. 12. Góry Literatury czekają na Was od 10 do 18 lipca. Zbliża się 4. Festiwal Sztuki Carpe Diem. Poezja, teatr, filozofia, jazz w Czarnolesie. Kuratorką tego magicznego festiwalu jest aktorka Agnieszka Przepiórska. Agnieszka pokaże w Czarnolesie także swój monogram, monodram poświęcony Zuzannie Ginczance.
3: Ginczanka mnie, jej historia po prostu mnie niezwykle porusza. Nie istnieje w takiej zbiorowej świadomości Polaków, więc mój monodram jest złożeniem, właściwie mogę powiedzieć, hołdu, nie wstydzę się takiej hagiografii. Mówię jej wiersze, reżyserką spektaklu jest Ania Gryszkówna. Dużo jest poezji w spektaklu o Zuzannie. Cała nauka, jak mówić jej wiersze, które są tak namiętne i też tak nieoczywiste, to była cała podróż, którą odbyłyśmy wspólnie, we trzy, jak mówię, z Anią Gryszkówną i Zuzanną Ginczanką. Zuzanna dorastała w Równem i bardzo dużo też pisze o przyrodzie i wydaje mi się, że w Czarnolesie ten spektakl będzie miał szansę w ogóle jeszcze inaczej wybrzmieć.
2: Z Agnieszką Przepiórską rozmawiała Magda Bauer, a w Czarnolesie w Muzeum Jana Kochanowskiego. Poza teatrem nie zabraknie również literatury. Tu po raz pierwszy spotkania wokół biografii non-fiction poprowadzi Justyna Sobolewska. Poza tym poezja, filozofia i jazz czekają na Was na 4. Festiwalu Sztuki Carpe Diem w Czarnolesie od 17 do 19 lipca. To jeszcze jeden festiwal Wam zaproponuję. Podniebni akrobaci zawieszeni na linach w całym miasteczku. Aktor biegnący 10 kilometrów przez miasto, żeby potem wystąpić na scenie. Pełne sztuk mistrzów. Krakowskie Przedmieście. To wszystko znajdziecie w Lublinie. W lipcu po raz 17 odbędzie się tu Karnawał Sztuk Mistrzów. W sumie 5 spektakli cyrku współczesnego na najwyższym poziomie przyjedzie do Lublina. Ten spektakl, w którym aktor biegnie 10 kilometrów, po czym wskakuje na scenę, nosi tytuł Blank. To francuski spektakl o życiu pomimo własnych lęków, o akceptowaniu tego, czego się boimy. Poza tym karnawałowi towarzyszy Urban Highline Festival i to właśnie on odpowiada za słynnych linoskoczków chodzących między najwyższymi punktami Starego Miasta. Poza tym będzie można wejść do domu chilijskiego cyrkowca, który przywiezie ze sobą do Lublina 6000 torebek po herbacie. No i możemy przyjrzeć się ulicznym wykonaniom artystów. Karnawał Sztuk Mistrzów czeka na Was w Lublinie od 23 do 26 lipca.
0: No to pięknie Kasia poruszyła tutaj naszą wyobraźnię. Zapiszcie sobie ten czas, a Kasia wróci do Was o 18.
2: Tak, do usłyszenia. Magda, w lipcu gdzieś jedziemy, chociaż na jeden festiwal.
0: Do Lublina koniecznie.
2: Koniecznie, zapraszamy.
1: W pogoni za kulturą. Cheese. Pogoda.
0: Na razie jesteśmy w Warszawie i tutaj można poczuć się trochę jak na wakacjach nad Bałtykiem. To za sprawą wiatru, który przynosi takie skojarzenia. No i ten wiatr obecny jest dzisiaj w wielu miejscach naszego kraju. Chwilami jest na tyle silny, że ostrzegają przed nim synoptycy. Do tego chłodniejsze powietrze. Dla niektórych ulga, dla innych powód, żeby ubrać się ciut cieplej. W ciągu dnia na północnym wschodzie zaledwie od 14 do 16 stopni. Na pozostałym obszarze od 19 do 22 stopni.

0: Chili Set. Zaprasza Magda Bauer.
1: A ja mówię dzień dobry tym, którzy na wakacjach i tym, którzy jeszcze na wakacje czekają. Oczywiście będziemy dbać o wakacyjną atmosferę na naszej antenie. 5 po 15. Będę z wami dziś do 19.
0: Chili Set. Nastaw się na letni chill out.

nocy, jeśli jest po 15, to można powiedzieć, że to już tak trochę z górki. No chyba tak. Ja nie wiem, czy to za sprawą wiatru i pogody, czy takiego kryzysu, który potrafi dopaść nas w połowie drogi, czyli w połowie tygodnia. Trudno mi się było jakoś dzisiaj rozkręcić, ale pomogła muzyka. Pomogły ciekawe rozmowy, jakie miałam okazję przeprowadzić, między innymi z Agatą Kulis, wspaniałą wokalistką, no właśnie, która przyszła do nas opowiedzieć trochę o swojej nowej płycie i mam nadzieję, że niedługo będę mogła wam nieco więcej na ten temat właśnie wspólnie z artystką opowiedzieć. Taki mam plan na sobotę, no ale dzisiaj środa. Środa, 15.13 i ponieważ jeszcze trochę czekamy na wakacje, to może sobie o tych wakacjach porozmawiamy. Są takie ciekawe raporty, które dotyczą naszych aktualnych upodobań, jeśli chodzi o kierunki na wolny czas, ale też tego, czy na wakacjach rzeczywiście odpoczywamy. No my chcemy dbać o to, żebyście wy rzeczywiście oddychali, odpoczywali, łapali, gdzie się tylko da, te nuty chilloutu, które są nam przecież bardzo, bardzo potrzebne. A kolejne nuty chilloutu już za chwileczkę wam wypuścimy w eter. Mam nadzieję, że ta druga połowa dnia będzie no taka bardziej energetyczna i przyjemna po prostu. Tak, na pewno będziemy się o to starać.

O miłości w Chili Z przed chwilą, a teraz będzie o niezależności, sile i niezgodzie na to, żeby stereotypy rządziły naszym życiem. To wszystko chyba się mieści w piosence Iggy Kraft, którą znamy doskonale jako Ofelię. Samuraj w Chili Z. Już teraz.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 13.
4: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
3: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
5: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz

0: pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
1: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
2: Uczę się włoskiego.
1: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Castorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorstwa pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Po reklamie.

Tame Impala w Chilizet i właściwie ten kawałek też mógłby nam podpowiedzieć jakiś kierunek na wakacje. Dracula, tak się nazywa. No właśnie, okazuje się, że na wakacje w tym roku chętniej niż w poprzednich latach wybieramy kierunki zagraniczne. Tak wynika z podsumowań wyszukiwarki Google. Wskaźniki dla wylotów za granicę urosły o 12,5%, a hasło wakacje za granicą wpisywano, uwaga, o ponad 210% częściej niż minionego lata. Skoro tak, no to sprawdźmy jeszcze, dokąd najczęściej się wybieramy. No i okazuje się, że rządzi Italia. O ten kierunek codziennie pytany jest internet, przede wszystkim o Bari i cały region Apulii. Dalej jeziora Garda i Como, Rimini, Sycylia. Tutaj też bardzo często chcemy wypoczywać. Hiszpania jest na drugim miejscu. Tutaj kusi nas Alicante, Malaga. W czasy na Majorce też rozważa wielu internautów. Turcja na trzecim miejscu i na czwartym Chorwacja. A na last minute na przykład Albania. Popularność tego kierunku w kategorii last minute goni dotychczasowych liderów. Coolcation to jest jeden z nowych trendów w turystyce. No i podejrzewam, że domyślacie się, o co chodzi, a jak nie, to do tego jeszcze za kilka chwil wrócimy.

Kochani, wracamy do wakacyjnych historii, do wakacyjnych przygód, ale teraz do wakacyjnych podsumowań. Coolcation to nie jest ten trend, który ja osobiście bym podchwyciła, bo ja lubię, jak jest ciepło, ale w obliczu ostatnich upałów nie dziwię się, że Coolcation zyskuje sporą popularność. Chodzi oczywiście o poszukiwanie chłodniejszych destynacji na czas wakacji. A jak już taką chłodniejszą destynację znajdziemy, no to dalej często szukamy miejsc, w których urlop możemy spędzić z pupilem. Hasło wakacje z psem zanotowało w czerwcu wyraźny wzrost popularności, jeśli chodzi o wyszukiwanie punktów na urlop w internecie. Mówiłam o tym, że częściej wybieramy w tym roku wakacje za granicą, czy częściej o nie pytamy sieć, ale jeśli Polska, to tutaj okazuje się, że sporą popularnością w tym roku cieszą się Kaszuby, które trochę zdetronizowały inne popularne dotąd miejsca jak Mazury czy Podlasie. Kaszuby zatem nową stolicą agroturystyki. Tutaj przede wszystkim takiego wypoczynku poszukujemy. Często nad jeziorem, no i często z dziećmi. A jak już jesteśmy w tym miejscu, do którego zdecydowaliśmy się wybrać na czas urlopu po to, żeby naładować akumulatory, żeby odetchnąć, żeby odpocząć, to czy udaje nam się to rzeczywiście zrobić, to o to też będziemy jeszcze pytać, ale myślę, że już po czwartej, a czwarta całkiem niedługo, 11 minut do tej miłej godziny. W takim razie jeszcze coś miłego do posłuchania i to będzie Baby Care i Easy.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
13: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.

0: Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
2: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
3: I wygląda na to, że jeśli lubicie dźwięk deszczu za oknem, to ta przyjemność dzisiaj gwarantowana na pewno na północy i na wschodzie. Na zachodzie więcej słońca, ale to wtedy, kiedy odsłonią je chmury, których też jest sporo. Ale na zachodzie bez parasolek chyba można wybrać się na wieczorny spacer. Jeśli macie takie plany, to pamiętajcie o jakimś lekkim sweterku. Może się dziś przydać.
2: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
3: Zapraszam, oczywiście 4:02 już czas biegnie szybko, a my oczywiście urozmaicamy go dobrą muzyką. Bądźcie z nami. Gift już za chwilę w Chili Z.
0: Nastaw się na letni chillout.

Napiękniali się Kiss w Chilizette przed chwilą, a ten artysta, którego posłuchamy za moment, dopiero co zaśpiewał gościnnie w nowym utworze Współgłosów. To jest zapowiedź płyty projektu, który ma ukazać się jesienią. Piosenka z udziałem Błażeja Króla nazywa się Usta i być może ją już słyszeliście, a niedługo Błażeja Króla usłyszymy na żywo na scenie w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, bo artysta będzie jednym z gości specjalnego koncertu z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. To jedno ze specjalnych wydarzeń szykowanych na ten rok. Te obchody w Warszawie zawsze są bardzo, bardzo szczególne. W tym roku na koncertowej scenie oprócz Błażeja Króla między innymi Daria ze Śląska i Andrzej Piaseczny. I już wiemy, że ten koncert zapowiedziano na 25 lipca. A u nas Błażej Król ze znanym wam być może już utworem. Zatem trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. Ja już więcej nie mówię. Słuchamy.

0: Madeleine Kenny przed chwilą w GIZ, a skoro mowa była o koncertach, to ja tak króciutko przypomnę, że jeśli macie jeszcze ochotę na trochę festiwalowych doświadczeń, wrażeń i wspomnień tego lata, to jutro, tak, pojutro czwartek, Bartek Winczewski opowie wam więcej na temat tego, co nas jeszcze tego lata czeka. Olsztyn Green Festival między innymi, ale też inne muzyczne wydarzenia, na które na pewno warto się wybrać. Bartek Winczewski będzie wam polecać. Już teraz przypominam tak delikatnie o tym, że na pewno warto posłuchać tego, co dobrego jeszcze nas czeka tego lata, bo tego jestem pewna, że jeśli już Bartek będzie proponował jakieś festiwalowe kierunki, to będą one sprawdzone. 16:23 na naszym zegarze. Po przerwie będziemy jeszcze sprawdzać naszą taką wakacyjną, urlopową kondycję.
1: Program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Zza kulis w GIZ.
4: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Maxper.
3: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w GIZ.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
8: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

Dexter in the News Agent i Special to przed chwilą w Chili Z. Teraz mamy jeszcze jedno specjalne słówko na dzisiejsze popołudnie. Coolcation to już się pojawiło, a teraz Dead Zoning. To jest takie słowo, po które chętnie sięgają ostatnio anglojęzyczne media, a oznacza to, że na wakacje wybieramy miejsca poza zasięgiem sieci komórkowej. Takie miejsca, w których nie ma Wi-Fi, nie ma cyfrowych rozpraszaczy. No wiadomo dlaczego. Dlatego, że mamy raczej nadmiar tego typu rozrywki w ostatnim czasie. Jesteśmy przebodźcowani i tak dalej. No a wakacje no przecież są od tego, żeby trochę odpocząć. No i wydaje mi się, że czasami trzeba sobie narzucić taki rygor, że jesteśmy poza zasięgiem, bo okazuje się, że po pierwsze, zdarza się, że niepokoją nas pracodawcy, klienci, interesanci właśnie podczas urlopu. Po drugie, sami nie bardzo potrafimy sobie ten urlop dać. Trochę jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby no właśnie być gdzieś tam pod ręką. Okazuje się, że co czwarty polski specjalista sprawdza służbową pocztę podczas urlopu. Mówię specjalista, bo o wszystkim tym opowiadam na podstawie takiego badania, które dotyczyło specjalistów i menadżerów, badania, które komentuje Polska Agencja Prasowa. No i właściwie to jest trochę niepokojące, że 20% osób, które udzieliły w ankiecie odpowiedzi, przyznało, że myśl o zbliżającym się urlopie wywołuje u nich stres. No zdecydowanie tak nie powinno być. Powinno być odwrotnie. Są też zmiany na lepsze, ale do nich wrócimy za małą chwilę, bo teraz już Mathilda Mann czeka na swoją kolej, a razem z nią Girls.

0: goes first. Goes first.
1: Radio Chilizet. Nastaw się na chillout.

Jedyne w swoim rodzaju wokale Baby Rose, przed chwilą w Chilizacji i takie klimaty, takie brzmienia, takie melodie miłe mamy zawsze pod ręką, gdyby brakowało wam czegoś takiego, co doda smaku tej drugiej części dnia. To z największą przyjemnością wam proponujemy i dzielimy się najlepszymi naszymi muzycznymi smakołykami. Za chwilę Empire of the Sun, We Are the People, jeden z naszych ulubionych na tę porę, a jest 16:49.

0: Fire of the Sun w Chili Z przed chwilą, no właśnie, gdzie pojawi się słońce w najbliższych dniach. Jaka pogoda dziś wieczorem, to też sprawdzimy już za moment. Jest 7 minut do 17.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
7: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
6: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
7: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
8: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
9: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Pogoda na dziś już mniej więcej znana, to sprawdzaliśmy. Zobaczmy zatem co jutro, a jutro podobne nastroje w pogodzie jak dzisiejszego dnia. Chyba więcej deszczu i więcej chmur na wschodzie Polski, a jej zachodnia część w większym stopniu będzie się cieszyć słońcem. 15 stopni w prognozach dla Białegostoku na jutro. No i zupełnie inna rzeczywistość po drugiej stronie. Szczecin może jutro liczyć na 23 stopnie, a pozostałe miasta gdzieś tam pomiędzy.
2: Program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Lato w CZ. Zaprasza Magda Bauer.
1: Tak, pomiędzy tymi wartościami oczywiście, jeśli chodzi o stopnie Celsjusza na termometrach, a my pomiędzy piosenkami, które będziemy wam grać, będziemy do was też czule przemawiać i tak będzie do 19. Raz jeszcze dzień dobry.
0: Nastaw się na letni chill out.

Jeden z tych artystów, na których nowe piosenki też czekamy w Chilizet i zdaje się, że w sierpniu czeka nas coś ciekawego, nowego, miłego z jego strony. Dawid Tyszkowski przed chwilą z kawałkiem Chłopaki, a teraz już White Fires i Soul.

0: To w Berlinie nad Szprawą powstał ten kawałek, napisany i zaśpiewany pięknie przez Agnes Obel, z którą właśnie się przespacerowaliśmy brzegiem rzeki przed chwilą. A to właśnie spacery wskazuje większość Polaków badanych na potrzeby raportu Polacy na wakacjach 2026. Okazuje się, że spacery jako taką najbardziej, nie wiem, skuteczną, lubianą, pożądaną formę odpoczynku i relaksu wskazuje aż 72% respondentów. To my zajrzymy sobie jeszcze do tego raportu za kilka chwil, po małej przerwie. Po małej przerwie też nasza muzyka.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazanie, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam. My przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
14: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
13: A już od czwartku ser Camembert Turek, różne rodzaje, 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
15: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: Pieskie życie ma smak!
19: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Po reklamie.

Nie wirtualnie, a w realu chcemy spędzać urlop. Tak wynika z badania, o którym wam wspominałam poprzednio. 72% Polaków, którzy odpowiadali na pytania zawarte w takiej specjalnej ankiecie, deklarowało ograniczenie korzystania z internetu i mediów społecznościowych podczas wakacji. Czy jest ktoś, kto chce urlopu absolutnego, takiego bez internetu? Z raportu wynika o tym, że taką chęć deklaruje co piąta badana osoba. Chcieć to móc, mówiło się kiedyś, chociaż pewnie takie zupełne odcięcie się od cyfrowego świata może być trudne, no ale od czego są? No właśnie, spacery, kontemplowanie morskich fal, albo zachodu słońca nad jeziorem, albo górskich szczytów. Niekoniecznie chodzi o to, żeby je fotografować na potrzeby social mediów. Podobno powoli odchodzimy od dokumentowania każdego momentu wakacji, tudzież wolnych chwil, no i wcale się właściwie nie dziwię, bo to jest jednak tak, że kiedy skupiamy się na zrobieniu dobrego zdjęcia, to mam wrażenie, że trochę tracimy to skupienie się na momencie, na tym, żeby być tu i teraz. No takie jest moje osobiste odczucie, a to bycie tu i teraz przecież jest niezwykle ważne. Tu i teraz 17.36 na naszym zegarze, słuchacie Chilli Z. To kolejne takie brzmienia i melodie, które pomagają w przeżywaniu chwili w taki miły sposób, tak myślę przynajmniej. Spring back.

No i nawet sobie troszeczkę polataliśmy razem z Zalią i Piotrem Ziołą, a za niedługo będziemy biec wspólnie z Katarzyną Kozak za kulturą i będziemy spacerować, tak. Mówiłam trochę dzisiaj o takich spacerach, o tym, że to nasza ulubiona czynność latem. To Kasia zaprosi Was na taki bardzo specjalny spacer. Myślę, że te propozycje warto będzie rozważyć. Ale będą też rysunki i książki. Słowem, bądźcie z nami, tym bardziej, że teraz już nadciąga Harry Styles z kawałkiem Fine Line.

0: tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
7: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
11: Po reklamie.

0: To już 18:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Stowarzyszenie Unia Literacka rusza z kampanią 10%. Postulują uchwalenie ustawowej minimalnej stawki dla pisarzy. Unia odwołuje się do raportu Jeszcze książka nie zginęła. W tamtym roku raport opracowała Polska Sieć Ekonomii na zlecenie Instytutu Książki. Wynika z niego, że do autora z jednej sprzedanej książki trafia 2,87 zł. Jak podkreśla Unia Literacka, nie zabiegają w kampanii o publiczne pieniądze, a o pomoc państwa w ochronie autorów i autorek na rynku wydawniczym. Chcą, by do pisarzy i pisarek trafiało 10% od ceny okładkowej każdej sprzedanej książki. W kampanii biorą udział pisarki i pisarze, w sumie 20 osób, w tym Grzegorz Piątek, Dorota Kotas czy Beata i Eugeniusz Dębscy. Szczegóły znajdziecie w mediach społecznościowych Unii Literackiej. Na co dzień promują polski rysunek, komiks i satyrę, a teraz Muzeum Karykatury w Warszawie, bo o nim mowa, razem z Press Club Polska stwarzają młodym miejsce do wypowiedzi. Ogłaszają konkurs rysunkowy dla nastolatków pod tytułem Nie tylko żart. Hasło pierwszej edycji to Przed ekranem, co ma zachęcić do krytycznej analizy rzeczywistości cyfrowej. Zadaniem jest obrazowa interpretacja dezinformacji, działania algorytmów lub uzależnienia cyfrowego. Co ważne, regulamin zabrania wykorzystania sztucznej inteligencji w pracach konkursowych. W jury zasiądą m.in. rysownicy Henryk Sawka i Ola Szmida oraz dziennikarka Magdalena Rigamonti. Zwycięzcy poza nagrodami pieniężnymi dostaną możliwość udziału w wystawie. Ich prace będą pokazane pod koniec roku w Lengrenówce. To oddział Muzeum Karykatury. Rysunki można nadsyłać do 20 października. To na koniec przyznajmy wszyscy, że rzeźba nas obchodzi. W Chilizet jak najbardziej, a nawet szczególnie. Dlatego zapraszamy na performatywne oprowadzanie w Parku Rzeźby w Królikarni w Warszawie. Właśnie pod tym tytułem Rzeźba nas obchodzi. W najbliższą sobotę 11 lipca o 13:00 w tym miejscu czekają na Was edukatorka Julia Ruszkowska. Ona przeprowadzi nas przez Park Rzeźby razem z performerką, ale Aleksandrą Bożek-Muszyńską i muzykiem, który tym razem zagra na gitarze, Marcinem Bożkiem. To okazja, żeby poznać Park Rzeźby w Królikarni od nieco innej strony, poznać nowy sposób obcowania z rzeźbami, a szczegóły tego spaceru znajdziecie na stronie mnw.art.pl.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chilizet. Zaprasza Magda Bauer.
0: Jak najbardziej rzeźba, malarstwo, sztuka obchodzą nas absolutnie. No i muzyka przede wszystkim. Będzie nam towarzyszyć do 19:00, teraz 3:00 po 6:00. Zapraszam na kolejną godzinę.
1: Chilizet. Nastaw się na letni chillout.
0: A zaczynają Roosevelt.

wyobrażacie sobie, że być może tego utworu wysłuchamy na żywo podczas koncertu w Warszawie. No bo trudno w tym miejscu się nie zatrzymać i nie powiedzieć, nie przypomnieć o tym, że Moby, którego przed chwilą słyszeliśmy w Chili Z w kawałku Extreme Ways, już no niedługo, bo 4 sierpnia wystąpi w stolicy na letniej scenie Progresji i to będzie jedyny przystanek artysty w Polsce w ramach jego trasy koncertowej, europejskiej trasy koncertowej. Wiadomo, że ma zagrać przekrój swojej twórczości od największych przebojów po najnowsze kompozycje i wszystko to wydarzy się już 4 sierpnia. No, ciekawa jestem, czy wybieracie się na ten koncert. Jedyna w swoim rodzaju szansa tego lata w Polsce. Być może do zobaczenia gdzieś tam pod sceną.

wcale co to wstyd. Mówię najgłośniej jak chcę żyć. Palę na łobowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzę z siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy

0: Ale zdaje się, że tę sztukę opanowała doskonale. Daria ze Śląska, trudno jest być sobą, to graliśmy przed chwilą. A jak doskonała jest na scenie, to o tym też przekonamy się tego lata. Tego lata też spotkamy Darię ze Śląska na festiwalowych scenach 10 lipca Poznań, 7 sierpnia Kraków. Tak, tak. Do zobaczenia. 23 po 18 do takiej muzyki. Takiej świetnej na letnie wieczory wracamy niebawem po małej przerwie.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca.

0: utworami, które gramy codziennie dla Ciebie. Radio CZ. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.

To przed chwilą to Only Happen i Nicter Wood, a ja na moment jeszcze zabiorę Was do Trójmiasta przed 19:00, to dlatego, że mamy kolejny taki ciekawy projekt, o którym chciałabym Wam słówko opowiedzieć, a dlatego, że dotyczy on tego, w jaki sposób słuchamy i takiej świadomości tego, jak kontaktujemy się na co dzień z dźwiękiem. Bałtyckie rewizje soniczne zaczynają się 11 lipca w Retuszu Staromiejskim i to będzie takie laboratorium i baza wiedzy o środowisku dźwiękowym. Przede wszystkim Pomorza, ale myślę, że przy okazji będziemy w ogóle wzbogacać taką naszą świadomość dotyczącą słuchania. Sprzęt badawczy dotyczący tego obszaru, archiwalne nośniki dźwięku, interaktywną oś wiedzy obiecuje wystawa, która będzie dostępna właśnie w ratuszu. Towarzyszy jej bogaty program takich letnich warsztatów. Wszystko rozpocznie się całkiem niedługo, bo właśnie 11 lipca, a potem jeszcze 24 lipca w Centrum Świętego Jana będzie Sonosfera czekać na wszystkich zainteresowanych. Sonosfera, czyli taka przestrzeń czystego doświadczenia zmysłowego i dźwiękowej kontemplacji. To się bardzo ciekawie zapowiada, tym bardziej, że w chłodnych murach gotyckiego kościoła, jakim jest Centrum Świętego Jana, uznani twórcy zaprezentują swoje monumentalne instalacje dźwiękowe. Na razie to brzmi trochę tajemniczo, ale obiecuję, jak myślę, naprawdę niezwykłe doznania audialne. Zatem plan jest taki, żeby jeszcze tutaj wracać i dzielić się z Wami kolejnymi szczegółami. Jeśli będziecie w Gdańsku, no właśnie w najbliższych dniach albo pod koniec lipca, no to na pewno warto ten punkt również odwiedzić. A u nas kolejny muzyczny punkt tego popołudnia, który już tak powoli chyli się ku wieczorowi. To artystka, którą też pewnie tego lata spotkamy na koncertowych scenach, Natalia Przybysz i jej Zef.

Tymi delikatnymi dźwiękami się z wami dzisiaj żegnam. 10 minut do 7 i do 19 poprowadzi nas Blood Orange. Dzięki bardzo za dziś. Do usłyszenia jutro. Miłego wieczoru. Życzę wam wszystkim.

0: reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego, solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
3: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: To jest Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Autopromocja.
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysł na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
2: Letnie odbicia kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
7: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie!
10: Mamma mia, el compressor!
11: Facciamo subito, si?
12: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Po reklamie.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami, przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyni z bitem.
4: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
0: Po reklamie.

0: Chili Z. To jest radio Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: My God is great. And I wish to be free, like the birds in the tree.

just coming back.

0: Autopromocja.
1: Z zakulis w Chilizet.
2: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chilizet, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Z zakulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chilizet.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Masz radia. Filizę. Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Hot and chill. Hot and chill w Filizę.
2: Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibu.

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje,
3: historie, które dają do myślenia,
2: przeżycia, które potrafią nas zmienić,
3: zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
1: Po reklamie.